0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: What's going on?

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from

0: Trendy Radio.
1: Yes, you know what you're doing, baby.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: What's going on?

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ciało polskiego turysty odnalezione w Tatrach Słowackich. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciało 27-letniego Polaka odnalezione w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. Turysta wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. O zaginięciu słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy z niedzieli na poniedziałek. Poszukiwania ułatwiło ustalenie lokalizacji telefonu mężczyzny. Ostatecznie ratownikom udało się z pokładu śmigłowca namierzyć miejsce, gdzie doszło do wypadku. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu pracy o kilka kolejnych dni. Obecny etap poszukiwań trwa od końca sierpnia. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhen Qinwen 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zhen w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
4: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słaba.
5: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka. Przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
6: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super. Cena nie ma większego znaczenia.
1: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
7: Pora na dzień dobry, we wtorkowy ranek. Łukasz Michdal, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom. No i oczywiście do godziny 11 rozbudzamy was muzycznie. Na starcie również kilka słów o pogodzie, a dzisiaj zachmurzenie małe i powyżej 30 stopni Celsjusza ma pojawić się na lokalnych termometrach. Ciśnienie wczesnym rankiem 1011 hektopaskali. No i dzień zapowiada się ogólnie upalny i suchy. Biometr wprawdzie niekorzystny, ale zrobimy mnóstwo dobrego zamieszania, abyście przez ten dzień przeszli pełni dobrej energii, zwłaszcza tej muzycznej, więc wracamy do grania najfajniejszych przebojów i Trendy Start, które rozbudzi was maksymalnie, mam nadzieję, właśnie do wspomnianej godziny 11.
0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Reklama.
14: Trendy start w Trendy Radio. Everything.

imieniny roku. Imieniny świętuje Radosław, Maria, Adrianna, a także Alan. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela, a także Światowy Dzień Fizjoterapii. 5:58, o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 19:08, a dzień potrwa nam 13 godzin i 9 minut. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 37 minut.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.

0: To Trendy Start w Trendy Radio. Muzyczny poranek nie tylko, bo przecież u nas wczesnym rankiem można dowiedzieć się na przykład, co wydarzyło się danego dnia. I dzisiaj 8 dzień września. Jak ten dzień zapisał się w historii kraju? W 1453 roku Jan Kapistran założył w Krakowie pierwszy w Polsce klasztor obserwantów. 1831 rok, powstanie listopadowe, skapitulowała Warszawa. 1939 rok, podczas kampanii wrześniowej stoczono bitwy pod Barakiem, pod Wolą Cyrusową i Odżywołem. W 1970 miała miejsce premiera filmu Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Rok 2006, premiera filmu Plac Zbawiciela. Natomiast w tym samym roku, 8 września 2006, Sejm RP przyjął ustawę o zmianie konstytucji dopuszczającą ekstradycję obywatela polskiego.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: W piątek dzielnicowi w czasie pełnienia służby w Bystrowicach zauważyli kierującego quadem, którego styl jazdy wskazywał, że może kierować pojazdem w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. W czasie rozmowy z 37-letnim mieszkańcem gminy Roźwienica funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol. Policjanci skontrolowali trzeźwość mężczyzny. Jak się okazało, miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna posiada obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Mężczyzna usłyszał zarzuty w tej sprawie. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Jak w ciekawy sposób wytłumaczyć uczniom, skąd biorą się pieniądze na emerytury, dlaczego warto pracować legalnie i jak założyć własną firmę? Odpowiedzi na te pytania kryją się w projektach edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już dziś uruchomiony zostanie w ZUS w Jaśle specjalny dyżur telefoniczny na temat oferty edukacyjnej ZUS dla szkół, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
2: Infolinia skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, m.in. wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, historii i teraźniejszości, a także wychowawców klas ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas rozmowy z ekspertem będzie można dowiedzieć się, na czym polegają projekty edukacyjne ZUS-u, w tym projekt ZUS oraz lekcje ZUS. Nasza koordynatorka wyjaśni procedurę zgłoszenia placówki do projektu, opowie, jak otrzymać darmowe, profesjonalne materiały dydaktyczne, a także przypomni zasady przystąpienia do konkursu i Olimpiady ZUS. Zachęcam do niezobowiązującego telefonu, by poznać korzyści dla szkoły i uczniów, jakie daje współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach działań edukacyjnych.
1: Dzwonić można dziś w godzinach od 12.30 do 14.30 pod numer telefonu 693 629 041. Udział w projektach edukacyjnych jest całkowicie bezpłatny i stanowi doskonałe wsparcie realizacji programu szkolnego. Tegoroczna, jubileuszowa 30. edycja festiwalu komedii Talia w Tarnowie zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak festiwal rozpocznie się na dobre, tarnowska publiczność będzie mogła zobaczyć wyjątkowy pokaz recitalu Być jak Krawczyk. To wydarzenie towarzyszące, które już w sobotę 12 września o godzinie 19 w Amfiteatrze Letnim stanie się muzycznym prologiem tegorocznej Talii. Na scenie wystąpi Tomasz Wiśniewski, któremu na instrumentach towarzyszyć będzie Piotr Niedojadło. Być jak Krawczyk to kilkanaście piosenek przeplatanych dialogami i monologami, które wypowiedział lub zapisał sam Krzysztof Krawczyk. Będzie więc nie tylko muzycznie, ale także bardzo osobiście. O karierze, podróżach, miłości, wierze, marzeniach, wzlotach i upadkach. Nie zabraknie również dobrze znanych przebojów, takich jak Mój przyjacielu czy Trudno tak. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć spektakl jeszcze przed jego oficjalną prapremierą, zaplanowaną na 17 października na małej scenie.

0: Już od rana w waszych radioodbiornikach poranek z Trend Radiem, 8 dzień września. A co wpisano nam na kartach, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie w kontekście tym historycznym? W roku 1504 we Florencji odsłonięto rzeźbę Dawid Michała Anioła. W 1713 papież Klemens XI wydał konstytucję apostolską Unigenitus Dei Filius. 1805 rozpoczęła się wojna Francji z trzecią koalicją. W 1891 francuski astronom Auguste Charlot odkrył planetoidę 316 Goberta. W 1926 Niemcy zostały przyjęte do Ligi Narodów ze stałym miejscem w jej radzie.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Startuj z nami.

Coraz bliżej godzina siódma. Oprócz tego, że gramy muzeum, oprócz tego, że wspominamy różne wydarzenia z 8 września, to też dzisiaj sięgamy do historii muzyki. A tegoż dnia też wydarzyło się sporo. 8 września 1841 roku urodził się Antonin Dworzak, kompozytor muzyki poważnej, zmarł w 1904 roku. W 1944 urodziła się Mira Kubasińska, wokalistka zespołów Blackout i Breakout, zmarła w 2005. 8 września 1947 roku urodził się Benjamin Orr, współzałożyciel, wokalista i basista zespołu The Cars, zmarł w 2000 roku. 8 września 1950 zmarła Hanka Ordonówna, właściwie Maria Anna Tyszkiewicz, aktorka i piosenkarka. Urodziła się 4 sierpnia 1902 roku. 8 września 1978 ukazał się 8. studyjny album Ala Stewarta zatytułowany Time Passages.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczny areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów m.in. pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
2: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie komendy głównej policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
3: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
1: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
4: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
1: Projekt rusza 17 września.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe. Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Dla polskich kibiców, którzy byli na Arthur Ashe Stadium, wynik i przebieg całego spotkania to sensacja.
2: Tragedia. Ja kilka razy już byłem tutaj na US Open, jak Iga grała i pierwszy raz widziałem coś takiego, że 5-0 prowadziła i przegrała seta i to się posypało później wszystko, no nie. Niestety.
3: Nie mam pojęcia, naprawdę, to jest bardzo dziwne. Ja myślę, że Chinka też w pierwszej części nie pokazała prawdziwej siebie. No, dalej kibicujemy Idze, no Iga, nasza jest the best.
1: W pozostałych meczach turnieju Mira Andrzejewa pokonała Anastazję Potapową 5-7, 6-4, 6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1, 6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowanej na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, które w środę podejmie Slovan Bratysława. W rozgrywkach zobaczymy 11 piłkarzy z Polski. Najwięcej, bo 3 zgłosiło FC Porto. To Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. A na krajowym podwórku Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Turcji, gdzie zajęły 4 miejsce w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone zostały bardzo życzliwie przywitane przez kibiców. Polki w spotkaniu o brązowy medal przegrały ze Serbkami 1-3. W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki, które w finale pokonały Włoszki 3-2, a w środę w 4 krajach – Bułgarii, Rumunii, Finlandii i Włoszech – rozpoczyna się męski czempionat Starego Kontynentu. Dziś o 15 w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: We wtorek 8 września możemy poczuć się niczym podczas wakacyjnych dni, bo dzisiaj będą miejsca na mapie Podkarpacia i Małopolski, gdzie termometry wskażą nam powyżej 30 stopni Celsjusza. Przez cały dzień utrzymywać będzie się zachmurzenie małe, porywy wiatru do 25 km na godzinę i biometr, który jest niekorzystny, ale jeśli wierzyć prognozom pogody, to jutro podobno 9 września ma być jeszcze cieplej.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt, Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
7: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
6: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry po siódmej. To tak, budzimy was we wtorek, 8 września. Łukasz Michtal i poranna zmiana. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Muzyka przygotowana, dobry nastrój jest. Filiżanka kawki też gdzieś tutaj się znajdzie, ale tej oczywiście muzycznej, a tę prawdziwą popijacie już właśnie we wtorkowy poranek w waszym domu albo w pracy. No ale są i tacy, którzy dopiero otwarli oczy. Więc właśnie, moi drodzy, miłego dnia życzy cała redakcja Trend Radia. Do 11 muzyczne powitanie na 101.9.95.2 FM. Dnia, który jest, przypomnę, 8 dniem września.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
2: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
3: Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wezwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
4: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Wtorek, 8 dzień września, 251 dzień roku. Ja przypomnę, że dzisiaj życzenia przyjmują z okazji imienin Radosław, Maria, Adrianna, Teofil, Nestor oraz Serafina. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela, międzynarodowy dzień alfabetyzacji, no i też światowy dzień fizjoterapii. 5:58, o tej porze wstało słońce, zachód ma być o 19:08.

0: Startuj razem z Trend Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.
1: Startuj razem z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj po północy tarnowscy policjanci na ulicy Błonie zatrzymali do kontroli osobową Toyotę, której sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Kierująca pojazdem bez wyraźnego powodu zwalniała i przyspieszała, a także chaotycznie zmieniała pas ruchu. Funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu samochodu do kontroli. Wówczas okazało się, że za kierownicą siedziała 15-letnia dziewczyna. Policjanci sprawdzili jej stan trzeźwości. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W pojeździe znajdowała się również 20-letnia pasażerka, która także była nietrzeźwa. Jak ustalili policjanci, Toyota należała do jej ojca. Po wykonaniu niezbędnych czynności małoletnia została przekazana pod opiekę opiekuna. Policjanci wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym to, w jaki sposób 15-latka weszła w posiadanie samochodu. Podkarpaccy policjanci ruchu drogowego wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości prowadzili wczoraj działania Trzeźwy Poranek. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze skontrolowali w tym czasie 19 013 kierowców. Podczas prowadzonych działań ujawnili 28 kierujących, którzy wcześniej pili alkohol. U 10 kierujących pojazdami mechanicznymi badanie wykazało ponad 0,5 promila. W związku z tym kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Pozostałych 18 odpowie za wykroczenie. Po 2 latach pełnych działań, nowych doświadczeń i wspólnych inicjatyw dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą Rozwój to podstawa – podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Jasło. W roku szkolnym 2025-2026, podobnie jak w poprzednim, uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, dostosowanej do różnorodnych zainteresowań i potrzeb. Warsztaty z fizyki, chemii, matematyki, biologii czy geografii. Każdy miłośnik nauk ścisłych mógł znaleźć coś dla siebie, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Projekt Rozwój to podstawa to projekt, który realizowaliśmy przez 2 lata, bo okres realizacji dotyczy od 2024 roku do 2026 roku do 31 lipca. To prawie 2-milionowy projekt, z czego ponad 1 700 000 złotych to dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej. To jest projekt, który łączył tak naprawdę, jeśli chodzi o oferowane usługi i ten komponent dla uczniów, i dla kadry pedagogicznej, dla nauczycieli i dla rodziców.
1: Przez cały czas trwania projektu uczniowie mogli korzystać ze wsparcia psycholożek, które służyły pomocą w różnych sytuacjach i wyzwaniach dnia codziennego. Z konsultacji korzystali również nauczyciele.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Pociąg retro ponownie pojawi się na torach Sądecczyzny i Ziemi Gorlickiej. W niedzielę 27 września zabytkowy skład z parowozem T2-911 z 1943 roku przejedzie trasą z Nowego Sącza przez Ptaszkową, Grybów, Stróże i Gorlice Zagórzany do Biecza, a następnie wróci do Nowego Sącza. Podróż liczyć będzie około 116 km i poprowadzi historycznymi fragmentami Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Jednym z najbardziej malowniczych odcinków będzie trasa między Kamionką Wielką a Grybowem, nazywana polskim Semmeringiem. Na stacjach w Grybowie, Stróżach i Gorlicach Zagórzanach zaplanowano pikniki promocyjne. Pasażerom towarzyszyć będą także animatorzy w strojach inspirowanych kolejarzami i podróżnymi z przełomu XIX i XX wieku. Wydarzenie organizowane jest w związku z kolejowymi jubileuszami, 150-leciem kolei Tarnów-Leluchów, 100-leciem PKP oraz 200. Rocznicą uruchomienia pierwszej linii kolejowej na świecie. Dodatkowo zaplanowano kurs na trasie Biecz-Gorlice-Biecz. W pociągu będzie można skorzystać także z wagonu barowego.
4: Reklama. Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Wtorek. I tak, jesteśmy z wami na antenie Trend Radia w programie Trendy Start. O tej porze również czas sprawdzić, co słychać na ulicach miast regionu, jak jeździ się drogami Podkarpacia i Małopolski, a w tym temacie zawsze doskonale zorientowany jest on. Michał Sienicki, oddaję mu głos.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Z porannym objazdem dróg startujemy w Gorlicach, tu robi się korek na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Wolniejszy przejazd także ulicami Parkową, Mickiewicza oraz Legionów. Prace drogowe na skrzyżowaniu Ariańskiej, Szpitalnej i ulicy Sienkiewicza. W Jaśle przystajemy na ulicy 17 stycznia jadąc w stronę Ronda Solidarności. Troszkę wolniej na ulicy Lwowskiej również w stronę Ronda Solidarności. Tłoczno robi się na ulicy Piłsudskiego, Szajnochy oraz na wysokości rynku. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzisiejszego poranka ulicę Krosna pokonujemy z niewielkimi trudnościami. Duże, gdzie musimy odstać swoje, no to ulica Niepodległości, ulica Korczyńska i Prochownia do skrzyżowania ze światełkami. Następnie ulica Czajkowskiego, Zręcińska, Lotników. Jeżeli chodzi o ulicę Jana Pawła, jest tam zwężenie od dzisiaj do jednego pasa przed światłami ze skrzyżowaniem z ulicą Rzeszowską. W ciągu dnia na pewno to będzie stwarzało spore utrudnienie. Tu przypominam, że ulica Bohaterów Westerplatte i ulica Halera dzisiaj też będzie spore utrudnienie tam będą ze względu na zmianę organizacji ruchu. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Wyjeżdżamy z Krosna. W Sanoku obecnie ruch zwalnia przed rondem Beksińskiego. Troszkę wolniej na Jagiellońskiej i Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: To poranek Trendy Start. Mamy wtorek, mamy 8 dzień września. Dzisiaj całkiem fajne święto w kalendarzu, bo mamy Dzień Dobrych Wiadomości, czyli nasze rodzime święto, ustanowione dokładnie w 2001 roku z inicjatywy Salonu 101, czyli środowiska zrzeszającego elity intelektualne i artystyczne. Dzień Dobrej Wiadomości ma być przeciwwagą do współczesnych trendów w mediach, które codziennie bombardują opinię publiczną negatywnymi, a często również zatrważającymi informacjami z kraju i z zagranicy. No, my staramy się zawsze być pozytywnie nastawieni, a w Dzień Dobrych Wiadomości życzymy Wam tak po prostu dobrego dnia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec krótkiego rozejmu. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Opóźnienie reformy ochrony zdrowia, powiemy, z czego wynika. W Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego. Marcin Krzemiński. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
2: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
1: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczono objazdy, mówi Anna Karczewska z ostrudzkiej policji.
3: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
1: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
4: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
1: Rząd zapewnia, prace trwają, chodzi o to, by ustawy były rzetelne. Już obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają 3 stawki, 15, 25 i 50%. Dotyczą importu z USA o wartości ponad 27,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Dopiero co skończyły się wakacje, a do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu. Tymczasem w Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego na poznańskich targach. Konkretnie rozpoczął je profil w mediach społecznościowych towarzyszący wydarzeniu, które, jak czytamy w poście, rusza 14 listopada. Niestety szlachetna inicjatywa spotkała się z nomen omen raczej dość chłodnym przyjęciem internautów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlangier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Pojedynek będzie wyjątkowy dla trenera królewskich José Mourinho, który trofeum 16 lat temu zdobywał właśnie z Interem. Za to najbardziej wyrównane starcie szykuje się we Francji między Lille a Realem Betis. Dla francuskiej ekipy to powrót po rocznej nieobecności do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Trener zespołu David Ancelotti.
2: Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko.
1: Z kolei w Porto z trójki Polaków w meczu z Manchesterem City może zagrać jedynie Jakub Kiwior. Pozostała dwójka, czyli Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski, jak potwierdził trener Portugalczyków Francesco Farioli. W spotkaniu nie zagrają. Bednarek pauzuje za czerwoną kartkę, a Pietuszewskiego wyeliminowała kontuzja. Iga Świątek odpadła w jedynie ósmej finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Qinwen Zheng 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Iga Świątek podkreśliła, że porażka z Chinką była wynikiem zbyt wielu błędów, a nie braku koncentracji. Byłam skupiona jak zawsze, ale zaczęłam się zbyt często mylić, stwierdziła polska tenisistka. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie siódmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. To oznacza, że nawciarze są wciąż w strefie spadkowej, a jest to dla nich piąty mecz bez wygranej. Wcześniej w poniedziałek podobny wynik padł w starciu Wieczysta Kraków - Zagłębie Lubin. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Stawkę zamyka Raków Częstochowa, który w 6 dotychczasowych meczach nie zdobył nawet punktu. Zakończyły się też spotkania siódmej kolejki pierwszej ligi. W ostatnim, wczorajszym pojedynku Ruch Chorzów pokonał Unię Skierniewice 3-1. Liderem zestawienia jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Według synoptyków dzisiaj przed nami bardzo ciepły dzień. W regionie utrzymywać będzie się zachmurzenie małe, a słupki rtęci wskażą nam do 31 stopni Celsjusza lokalnie. Wiatr południowo-zachodni w porywach 25 km na godzinę i ogólnie wtorek zapowiada się bez opadów. Ciśnienie 1011 hektopaskali, a jutro no jeszcze cieplej. Termometry w regionie mogą wskazać lokalnie 33 stopnie Celsjusza i do tego dużo słoneczka.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
3: Trendy Start w Trendy Radio.
4: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Już po godzinie 8 mówimy. Tak, redakcja Trendy Radia, jeśli chodzi o poranek, pozytywnie nakręcona i dzisiaj w dzień dobrych wiadomości. Niechaj tych informacji będzie jak najwięcej. A dobrą wiadomością może być na przykład hit, który usłyszycie, o który także prosiliście. I dzisiaj takich hitów do godziny 11 jeszcze zagramy dla Was bardzo wiele. Przypomnę, poranek Trendy Start zawsze budzi Was od poniedziałku do piątku, a wszystko w eterze na 101.995 i 2 FM.

0: Trendy Radio.
1: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Kolejny dzień w tym tygodniu, kiedy od rana jesteśmy razem z wami. Zarażamy was dobrą energią, dobrym słowem, no i też dobrą rozmową dnia, bo nie ma poranka bez rozmowy. Na powitanie.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Miniony weekend Centrum Kultury Forestarium w Zagórzu stało się przestrzenią promocji regionalnego dziedzictwa kulturalnego, a to za sprawą Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej. Wielokulturowy kontekst wydarzenia oraz frekwencja jako dowód na celowość realizacji projektu ocenił starosta sanocki Robert Pieszczoch.
6: Jesteśmy w Forestarium w Zagórzu. Jest to nasz wspólny projekt, czyli powiatu sanockiego i miasta i gminy Zagórz. Te tłumy pokazują, że warto było. A co nas tutaj sprowadza? No, jak sam tytuł wskazuje, smaki powiatu sanockiego, a tych smaków mamy wiele i mamy wiele wspaniałości, wiele wspaniałych serów, wiele wspaniałych wędlin, produktów takich

0: tradycyjnych, które no, pochodzą z tego terenu, bo akurat nasz powiat w znacznej części jest na pograniczu wielu kultur. No i to dzisiaj wszystko można tutaj posmakować, trochę kupić i myślę, że jak posmakujemy, to będziemy wracać do tych smaków jeszcze nie raz. Chcemy promować naszych producentów, bo wiemy dobrze, jaka jest ciężka dzisiaj praca rolnika, jaka jest, jak ciężko w ogóle, aby te produkty powstawały, a one są wspaniałe, ale bardzo ciężko trafiają do konsumenta i myślę, że dzięki takim inicjatywom jak ta dzisiaj będzie to dużo łatwiejsze. A jak powiedziałem, jak spróbujemy, to na pewno do tych smaków wrócimy.
1: Wysoka jakość rodzimej produkcji to narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej regionu. Na ten aspekt w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę burmistrz miasta i gminy Zagórz Ernest Nowak.
2: A dobra marka turystyczna to przede wszystkim wysokiej jakości produkty, bo jeśli ktoś tutaj przyjedzie, zakocha się w pięknych krajobrazach i podbijemy jego kubki smakowe, czyli zaserwujemy wspaniałe, smaczne, lokalne dania, które z serca płyną, te wszystkie smaki, gdzie będziemy mogli odnaleźć smaki dzieciństwa, gdzie będą to wyjątkowe produkty najwyższej jakości, to wtedy budujemy markę, która jest w stanie walczyć zarówno turystę krajowego, jak i tego międzynarodowego. Bardzo ważna jest dywersyfikacja, czyli żeby ten turysta był zarówno w Solinie, w Cisnej, żeby te nasze piękne Bieszczady nie zostały zadeptane, ale żeby ten turysta miał też ofertę turystyczną, żeby ta oferta zatrzymała go tutaj na wiele dni, żeby nie było takich sytuacji, że pada deszcz, a turysta nie wie, co ma zrobić, nie wie, gdzie może dobrze zjeść. Dlatego promujemy też wszystkie produkty lokalne i marki, żeby ci nasi producenci rozwijali tą swoją działalność i żeby stali się rozpoznawalni.
1: Sercem wydarzenia były jednak tętniące życiem stoiska, które wypełniły przestrzeń wokół Foresterium. Co można było na nich znaleźć?
3: Na naszym stoisku możemy znaleźć miody klasyczne, odmianowe. Jesteśmy pasieką wędrowną, więc pozyskujemy różnego rodzaju miody. Spadziowy, leśny, akacjowy, lipowy, faceliowy, a także w swojej ofercie mamy miody z owocami liofilizowanymi, takimi jak czarna porzeczka, malina, imbir, okitnik. Można znaleźć na naszym stoisku również octy na bazie miodu, ocet jabłkowy z pigwowca, z mirabelki, a także takie produkty pszczele jak pierzga, pyłek, propolis.
4: Prezentujemy bacówkę żurawin, jest to bacówka mojego syna, no ale kobiety przyjechały reprezentować sery, bo mężczyźni muszą pracować.
5: A jakie to są sery?
4: Są to głównie sery owcze, typu oscypek, ale my mamy baryłkę huculską, która jest na liście produktu tradycyjnego. Biały ser, taki bez dodatku soli, naturalny biały ser. Jest też również ser solankowy z dodatkami, może być z czosnkiem niedźwiedzim, z węglem aktywnym. Sery podwędzane, solankowe.
6: Prowadzimy gospodarkę. Gospodarstwo ekologiczne już od ponad 20 lat i mamy tutaj właśnie swoje produkty. Przede wszystkim są to przetwory owocowe i przetwory warzywne. Mamy tutaj do zaoferowania dla naszych klientów właśnie przetwory, jeżeli chodzi o przetwory owocowe z cukrem, jak również bez cukru. No i soki. Podobnie również tutaj mamy przetwory warzywne, mamy do zaoferowania zakwasy, octy owocowe. Jak również ogórki, w tym roku dopisały ogórki, więc są przetwory z ogórków, cukinie, no i pomidorowe również. Także zapraszam, zachęcam, bo naprawdę produkty, można powiedzieć, wysokiej jakości, już od ponad 20 lat ekologia, więc możemy być pewni tego, co tutaj mamy w tych słoiczkach, więc polecam i zachęcam i zapraszam.
5: Czyli tak jak u babci.
6: Tak jak u babci.
1: Sobotnie odsłona festiwalu zaoferowała uczestnikom również bogaty program artystyczny. Dopełnieniem spotkania z kulturą były występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentował się m.in. zespół Chrust. Z członkami zespołu rozmawiała nasza reporterka.
5: Jak odnajdujecie się na tej nowej drodze, właśnie w łączeniu folku z elektroniką, bo to jest troszeczkę takie odkrycie przed kilku lat i na pewno na początku było trudno, żeby przyzwyczaić słuchacza do takiej nowego gatunku, nowej muzyki.
7: To jest ciekawe, bo dla nas Maestro, to nie jest nowość, bo my tak działamy od samego początku zespołu i w sumie nie planowaliśmy, że to tak będzie brzmiało, tylko to tak wyszło organicznie, bo każdy z nas trochę w innym rodzaju muzyki się obraca i połączenie dało nam po prostu chrust, więc fajnie, że ludzie zaczynają to chwytać, że wracamy do korzeni i że ludzie faktycznie zaczynają wracać do tradycji, do ludowizny i potrzebują tego po prostu.
5: Czyli tradycja jest takim ważnym elementem waszej muzyki i czerpiecie z tej tradycji inspirację.
8: Zdecydowanie. Nie staramy się jej powtarzać, nie staramy się jej odtwarzać, nie staramy się odtwarzać muzyki ludowej, po prostu staramy się nią bardzo mocno inspirować i tworzyć coś nowego, naszego. No i wychodzi coś takiego, jakaś taka właśnie nowoludowizna.
9: Generalnie wygląda w ogóle cały proces tworzenia tego zespołu, jak zaczynaliśmy, zaczął się od tego, że zanim powstał pierwszy numer, skupiliśmy się na tym, jak będziemy wyglądać i chcieliśmy połączyć tą tradycję z nowoczesnością. Do tego ja z Karolem jesteśmy w garniturach, jesteśmy co prawda boso, ale w sensie mamy wianki na głowach i każdy z tych elementów, no właśnie miał być takie połączenie tej nowoczesności z tradycją. Jeśli chodzi o inspirację, mam nadzieję, że chodzi też o muzyczne, to każdy z nas ma zupełnie inny background, zupełnie inne w sensie swoje ulubione zespoły. No i co później właśnie wychodzi w tworzeniu muzyki, że tak naprawdę każdy słucha czegoś trochę innego. Karol jest wiecznym fanem Trenta Reznora i zasadniczo oprócz Trenta Reznora mogło nic nie istnieć. Gosia, i to jest nasza, jeśli chodzi tutaj, folkowa dusza najbardziej, jeśli chodzi o w ogóle inspirację folkiem. Ja od nastolatka gram muzykę ciężką, jakby metalową wręcz. Także każdy z nas ma trochę inne, znacząco inne początki.
5: A czy spotkaliście się z pewnego rodzaju hejtem, bo każda osobliwość w ogóle ma w sobie to coś, że komentarze mogą pojawić się i pozytywne bardzo, ale też negatywne, no przecież przy preselekcjach na Eurowizję tych negatywów trochę było, bo jest to walka i każdy po prostu broni swojego kandydata.
7: Jest oczywiście zarówno dużo pozytywnych komentarzy, ale też i negatywnych. Mój ulubiony z preselekcji to było: pani ma niezłe walory, a tak ogólnie to 3/10. I my po prostu obracamy to w żart i wykorzystujemy to w ramach promocji naszego zespołu. Czasami to zrobiliśmy takie prześmiewcze AI-owe grafiki z tymi najśmieszniejszymi komentarzami, które były negatywne, po prostu obróciliśmy je w żart.
8: Co ciekawe, jak zrobiliśmy sobie z tych negatywnych komentarzy plakaty promujące, to dostaliśmy falę hejtu za to, że są zrobione w AI. Więc od fali hejtu nie da się uciec, ale można się nią ogólnie ładnie odświeżyć, jak się dobrą stroną do niej ustawi. Poza tym myślę, że dla mnie zawsze największym komplementem i jednocześnie hejtem jest, jak gramy na początku, po pierwszych dwóch, trzech utworach wychodzi około 10 osób, bo spodziewało się akordeonu i skrzypiec, ale cała reszta zostaje i słucha i to jest tak jednocześnie właśnie taki fajny komplement dwutwarzowy.
5: Właśnie musimy wspomnieć o tych preselekcjach na Eurowizję. One pewnie za wami się ciągną jak taki ogon, bo cały czas pewnie mielicie ten temat, bo to jest moment i w ogóle preselekcje są takim momentem w polskiej popkulturze, gdzie możecie zaprezentować się na scenie takiej bardziej mainstreamowej, czyli teraz słuchacza telewizyjnego, słuchacza eurowizyjnego, który oczekuje trochę nowości, ale przyzwyczajony jest do starych korzeni eurowizyjnych. I jak patrzycie pod tym względem na swoją muzykę? Czy to się coś zmieniło? Czy przybyło wam fanów? Czy wręcz przeciwnie, pojawiło się więcej negatorów?
9: Wydaje mi się, że na pewno ta rozpoznawalność dzięki preselekcjom jest dużo większa bo jednak ogląda to więcej niż 10 osób to ogląda. No i nawet po samych odsłuchaniach, w sensie tego numeru, który był na Eurowizji, czyli Tempo, no on ma kilkukrotnie więcej niż najczęściej słuchany, ma chyba około 500 000 teraz wyświetleń na przykład w sensie wysłuchań na Spotify'u. Także na pewno to daje, no na sam blok reklamowy, pokazać swoją twarz. Czy zrobilibyśmy to inaczej teraz? Nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno jesteśmy trochę mądrzejsi od doświadczenia, no bo jednak tam, z mojej perspektywy, tam byliśmy, ta cała produkcja, tam jesteś małym trybikiem w tym całym, tej całej układance i tak naprawdę tam liczy się to, żeby wszystko w telewizji wyglądało dobrze. W sensie dobrze i tam masz być na czas i tam jest właśnie, zazdrościłem trochę pani Justynie Steszkowskiej doświadczenia. Ona wiedziała co się będzie będzie działo.
8: Kogo jak ustawić, komu co powiedzieć.
9: Tak, dokładnie tak. Także
7: gdzie usiąść, co powiedzieć.
9: Wiecie, czy wziąć poduszkę do spanka. Jakby to się wiedziała, że będzie długo na przykład, nie? I chyba tyle ode mnie na razie, jakby.
5: No właśnie nawet jeżeli chodzi o kontakty, no bo przychodzicie do wielkiej telewizji, czy macie właśnie dzięki temu jakieś profity, znacie już więcej ludzi z branży, albo mieliście okazję na przykład z takimi artystami, nie powiem większymi, bo tego się nie da zmierzyć, ale z większym doświadczeniem porozmawiać?
7: Jasne, że tak. My w ogóle już wcześniej zaczęliśmy troszeczkę promować swój zespół w taki sposób, żeby zaprosić na przykład do współpracy ludzi, którzy są bardziej rozpoznawalni. Na przykład na drugiej płycie mamy właśnie Joasię Jabłczyńską, o której wspomniałam podczas koncertu. Nagraliśmy z nią piosenkę. Tak samo Czesław Mozil zgodził się z nami zaśpiewać na płycie piosenkę i czasem z nami koncertuje, ale na samej Eurowizji wydaje mi się, że raczej obracaliśmy się w gronie tych zespołów, które również tam występowały i artystów, ale z nimi też myślę, że jakby się odezwać, to furtka otwarta. Tak mi się wydaje, bo wydawali się naprawdę fajnymi ludźmi i my też jesteśmy zawsze otwarci na takie rzeczy. Nie wiem, czy coś więcej.
5: Jeszcze takie ostatnie pytanie, które mnie ciekawi. Więcej tych folkowych zespołów jest. Więcej folk właśnie łączy się z elektroniką, z rockiem, z różnymi podgatunkami. Czy czujecie jakąś presję, żeby budować jakąś nową muzykę i coraz więcej kawałków wydawać? Bo myślę, że na początku swojej drogi dużo mniej tych zespołów znaliście i dużo mniej tych zespołów istniało. A może właśnie otworzyliście tą furtkę i coraz więcej tych zespołów wybrzmiało na zewnątrz. No na każdych następnych preselekcjach mamy kolejny zespół folkowy łączący z trapem, z elektroniką. Jak rozpatrujecie na ten temat?
8: Zapytałaś, czy czujemy presję, żeby więcej wydawać? Niespecjalnie. Myślę, że od początku kierujemy się taką zasadą, że to my musimy być zadowoleni z naszej muzyki i raczej też balansujemy swoje życia prywatne z zawodem, jeżeli tak to można nazwać, muzyka koncertującego. Staramy się, bo jednak zawsze trzeba, coś trzeba wydać dla tych fanów, którzy czekają. To jest też taki gest w stronę tych, którzy słuchają, przyjeżdżają na koncerty i kupują płytę, żeby ich nie zostawić tak w polu przez dwa lata. Ale nie, rzeczy wychodzą wtedy, kiedy wyjdą naturalnie.
1: Gwiazdą sobotniego wieczoru był Sydney Pollack. Następnego dnia scena należała do lokalnych artystów.
10: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
11: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 3 września funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Krościenku skontrolowali legalność pobytu obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec wyszedł właśnie na wolność po odbyciu kary za zniszczenie mienia. 43-latek miał możliwość uniknięcia kary pozbawienia wolności, jednak notorycznie nie stosował się do przepisów i nałożonych na niego obowiązków. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Finalnie trafił do zakładu karnego, gdzie spędził 120 dni. Jego pobyt w Polsce stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu. Mężczyzna przez najbliższe 5 lat nie będzie mógł podróżować do państw strefy Schengen. Pod przymusem został doprowadzony do granicy i wyjechał na Ukrainę. W tym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wydali ponad 1000 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Większość przypadków dotyczyła obywateli Ukrainy oraz Mołdawii.
1: Byli to głównie cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, wykorzystali dni pobytu, byli niepożądani na terytorium RP oraz stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powiat Gorlicki planuje rozbudowę budynku przy ulicy Michalusa. Koncepcja zakłada stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego kompleksu administracyjnego. Głównym celem projektu jest konsolidacja wszystkich wydziałów starostwa powiatowego, które obecnie są rozproszone w różnych częściach Gorlic i przeniesienie ich do jednej, wspólnej lokalizacji, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
3: Trwają też prace nad przygotowaniem projektu adaptacji tego obiektu, zarówno na potrzeby Nadziei, jak i innych jednostek pomocowych, tak aby wszystkie jednostki mogły być w jednym miejscu. Myślę, że to będzie wielkie, ogromne udogodnienie dla osób korzystających z tego typu pomocy w pięknym, zielonym otoczeniu. Dopiero po uporządkowaniu tych wszystkich kwestii będziemy mogli przejść do kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy budynku przy ulicy Michalusa. Harmonogram będzie zależał przede wszystkim od możliwości finansowych powiatu. Istotne znaczenie ma tutaj również stanowisko gminy Gorlice w sprawie ewentualnego zakupu przez gminę budynku starostwa przy ulicy Bieckiej 3. Chcę podkreślić, że nie zamierzamy rozpoczynać inwestycji bez zapewnienia jej realnego finansowania.
1: Budynek zyska duży parking dla interesantów oraz nowoczesne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. W gminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Podgrodziu zakończono prace inwestycyjne mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów oczekujących na adopcję. W ramach inwestycji wykonano 6 sztuk nowych kojców dla psów wraz z przygotowaniem podłoża przez Zakład Usług Miejskich w Dębicy. Koszty wykonania zadania to 50 tysięcy złotych. Nowa infrastruktura zwiększy komforty zwierząt przebywających w schronisku oraz usprawni organizację opieki nad nimi. Gmina Dębica zachęca mieszkańców do adopcji zwierząt przebywających w schronisku.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: jak Trendy Start, a przed nami już informacje dla zmotoryzowanych. Maję również i w tej godzinie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie odpalamy silniki naszych samochodów i wyjeżdżamy na drogi regionu. Najpierw Sanok, spowolnienia na skrzyżowaniu ulic Przemyskiej i Bony. Wolno jedziemy ulicą Dmowskiego w stronę ronda imienia Beksińskiego. Mniejsze spowolnienia na ulicy Rymanowskiej. W Grabownicy Starzeńskiej duże utrudnienia spowodowane pracami drogowymi przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich. Ruch kierowany jest światłami, uważajmy. W Krośnie troszkę wolniej na ulicy Grodzkiej, na Podwalu ulicy Legionów, Niepodległości oraz ulicy Korczyńskiej. Dziś wprowadzona będzie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Halera i Sikorskiego. Będą otwarte dwa dodatkowe przejazdy przez linię kolejową. Tymi przejazdami będzie można dojechać do ulic Generała Halera i Sikorskiego. Opuszczamy Krosno, jedziemy przez Jasło. Nadal korkuje się ulica 17 stycznia w stronę ronda Solidarności. Wolniej w tym samym kierunku ulicą Lwowską. Tłoczno w obrębie centrum i na przyległych ulicach, spowolnienia na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza od Floriańskiej w stronę ulicy Kasprowicza. W Gorlicach zatrzymujemy się przed skrzyżowaniem ulic Pieckiej i ulicy Skrzyńskich, korek na ulicy Kościuszki, zwalniamy na Siemkiewicza, Węgierskiej, Parkowej, Legionów i ulicy Mickiewicza. Jeszcze przenosimy się na czwórkę. Na odcinku Skrzyszów-Straszęcin prowadzone są roboty polegające na czyszczeniu nawierzchni. Prawy pas ruchu na kierunku do Krakowa jest zajęty. Wprowadzono ograniczenie prędkości.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: To już wtorek, 8 dzień września, kolejny tydzień, który spędzacie razem z nami. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości, ale też, no właśnie, moi kochani, dzisiaj mamy dzień marzyciela także. Psychologowie twierdzą, że głośne wypowiadanie marzeń to pierwszy krok do ich realizacji, więc umawiamy się w ten sposób. Zróbmy dzisiaj małe ćwiczenie. Niech każdy z was wymyśli jedną rzecz, którą zawsze chciał zrobić, ale zawsze brakowało czasu albo po prostu odwagi.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwa wciąż cenowo w górę, bez szans na spadek też stopy procentowe. Potem co dalej z Komitetem Olimpijskim po aresztowaniu prezesa? Będzie też o wpływie długiego siedzenia na nasze zdrowie. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania ich cen, wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy, za olej napędowy 8,55.
2: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
3: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
1: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie, tańszy kredyt złotówkowy, nie ma na razie co liczyć.
4: Byłbym zdania, że no, te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no już w końcówce 2027 roku.
1: Mówi ekonomista PKO S.A. Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Od ponad tygodnia w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
5: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie.
6: Ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
5: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
6: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? No, moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
5: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
1: Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstaniu z krzesła, fotela czy kanapy, bo długie nieprzerwane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Quinwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach czwartej rundy Mirra Andrijewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6-3. Jelena Ryba Kina pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Iwajowicz 6-1-6-4 w meczach mężczyzn. Aleksander Bloks wygrał z Francisco Cerundolo, Karen Khachanov pokonał Lernera Tiena, Botić van de Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją, a jedynka Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły 4. miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
2: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
1: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. Od dziś do czwartku ruszają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie dzisiejszy wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj dużo słońca w całym regionie. W Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie termometry mają przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Generalnie przez cały dzień na Podkarpaciu i w Małopolsce na niebie będziemy mieć zachmurzenie małe. Wiatr z południowego zachodu będzie momentami rozpędzał się do 25 km na godzinę w porywach. Ciśnienie 1011 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
3: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum jednej tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla Ciebie.
1: Serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy. Już teraz po godzinie 9:00. Kolejna godzina rozpoczęta w naszym towarzystwie. Ewa Bukowiecka też dołącza do naszej porannej załogi, a to zwiastuje, że wkrótce będzie czytane. Konkretnie podkarpackie i małopolskie gazety bierzemy na tapetę. Już za moment po małej pauzie muzycznej wskakujemy do porannego serwisu prasowego. Bądźcie z nami dalej.

Dzień dobry, serdecznie witam we wtorkowy poranek. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie, będzie też kilka tematów kryminalnych. Więcej o tym za chwilę, a teraz trochę pogramy.

0: Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
0: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
4: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania Gazety Krakowskiej. Po prawie 3 latach od śmierci Natalii z Andrychowa przed Wadowickim Sądem Rejonowym rusza proces 3 policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka miała zaledwie 14 lat. Na terenie Brzeska powstanie 87. Pułk Przeciwlotniczy. Wejdzie on w skład 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Kielcach. Informacje te przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów 87. rocznicy bombardowania węzła kolejowego w Brzesku przez hitlerowskie Niemcy. Scena z zakończenia bójki przy Boheńskim Rynku stała się wiralem w mediach społecznościowych, obiegając cały świat. Przy okazji powstał fake news, jakoby osoby uwiecznione na nagraniu były imigrantami, którzy mieli zaczepiać miejscową ludność. Policja dementuje jednak taką wersję. W oświadczeniu podano, że widoczne na nagraniu osoby to obywatele Polski i mieszkańcy Bochni. Miasto Nowy Sącz sfinansuje prace projektowe nowego przebiegu DK75, czyli tzw. sądeczanki, przypadające na część trasy znajdującą się w jego granicach. Władze miasta podpisały stosowne porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na mocy którego zobowiązują się do zabezpieczenia na ten cel około 7,8 miliona złotych w budżecie miasta. Sądeczanka to już nie obietnica, a inwestycja, która właśnie ruszyła, podkreśla Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

0: 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Teraz oddajmy głos Bartoszowi Wilkowi z Zespołu Pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawi policyjny raport z dróg Podkarpacia.
3: Kilka minut po godzinie 8 na Wisłostradzie w Tarnobrzegu w kierunku Nagnajowa doszło do kolizji dwóch samochodów Skody i Jeepa, a przed godziną 6.30 na drodze wojewódzkiej numer 985, to fragment obwodnicy Mielca, doszło do zderzenia tira i samochodu osobowego. Na szczęście w żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał.
2: I to w tym wszystkim jest dobrą informacją. My życzymy bezpiecznej drogi.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ramach kampanii edukacyjnej na terenie Krosna prowadzona jest stała zbiórka przeterminowanych i niepotrzebnych leków pod hasłem „Przeterminowane leki wracają do apteki”. Celem akcji jest umożliwienie mieszkańcom bezpiecznego pozbywania się leków, które utraciły termin ważności lub nie są już potrzebne, a także ograniczenie ryzyka przedostawania się zawartych w nich substancji do środowiska. Przeterminowane i niepotrzebne leki należy traktować jako odpady wymagające odpowiedniego zagospodarowania. Nie należy wyrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane ani usuwać poprzez kanalizację. Mieszkańcy Krosna mogą przekazywać przeterminowane lub niepotrzebne leki do specjalnych pojemników znajdujących się w wybranych aptekach na terenie miasta. Alternatywnym miejscem przekazania przeterminowanych i niepotrzebnych leków jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Białobrzeskiej w Krośnie. PSZOK przyjmuje od mieszkańców między innymi przeterminowane leki oraz inne odpady wymagające selektywnego zbierania. Przekazanie odpadów do PSZOK odbywa się w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak w ciekawy sposób wytłumaczyć uczniom, skąd biorą się pieniądze na emerytury, dlaczego warto pracować legalnie i jak założyć własną firmę? Odpowiedzi na te pytania kryją się w projektach edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już dziś uruchomiony zostanie w ZUS w Jaśle specjalny dyżur telefoniczny na temat oferty edukacyjnej ZUS dla szkół, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
2: Infolinia skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, m.in. wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, historii i teraźniejszości, a także wychowawców klas ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas rozmowy z ekspertem będzie można dowiedzieć się, na czym polegają projekty edukacyjne ZUS-u, w tym projekt ZUS oraz lekcje z ZUS. Nasza koordynatorka wyjaśni procedurę zgłoszenia placówki do projektu, opowie, jak otrzymać darmowe, profesjonalne materiały dydaktyczne, a także przypomni zasady przystąpienia do konkursu i Olimpiady ZUS. Zachęcam do niezobowiązującego telefonu, by poznać korzyści dla szkoły i uczniów, jakie daje współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach działań edukacyjnych.
1: Dzwonić można dziś w godzinach od 12.30 do 14.30 pod numer telefonu 693 629 041. Udział w projektach edukacyjnych jest całkowicie bezpłatny i stanowi doskonałe wsparcie realizacji programu szkolnego.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Trasa Pełna Dobra to charytatywna wyprawa rowerowa przez Polskę organizowana przez Krośnieńską Fundację Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Akcja ruszyła już dzisiaj, a głównym celem tej wyjątkowej inicjatywy jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację małego Filipa, który urodził się jako skrajny wcześniak i codziennie walczy o swoją samodzielność. Mówi Agnieszka Wasłowicz, mama chłopczyka.
4: Przyszliśmy do domu po 8 miesiącach ciężkiej walki Filipa w szpitalu na respiratorze 24 na dobę, wspomagany był tlenem i pomalutku żeśmy walczyli, że po prostu, żeby on zszedł, odpinając go po minucie, po dwóch, po pięciu i po dwóch miesiącach nam się udało. Został na samym tlenie, był wspomagany tlenem. Wszędzie żeśmy jeździli z koncentratorem, pulsoksymetrem, bośmy cały czas saturację musieli mierzyć. Cały czas żmudna rehabilitacja, ciężka. Walczymy. No, czasami brakuje sił, ale się nie poddajemy.
1: W trasę ruszył Łukasz Głód z Jasionki, który podjął się wyzwania przejechania całego kraju na rowerze. Akcja nie jest nastawiona na bicie rekordów czasowych czy sportowych. Ma łączyć ludzi w miastach na trasie przejazdu, szerzyć dobro i zachęcać do charytatywnego wsparcia, mówi Jakub Mika, wiceprezes zarządu Fundacji Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.
5: Poza tym, że będziemy podczas całej tej trasy zbierać środki na specjalnie dedykowanym koncie, uruchomimy również licytacje, które będzie można od początku trasy oglądać, licytować. Będą to m.in. piłka tenisowa z autografem Coco Gauff, będą to koszulki piłkarskie z autografami. Także zapraszamy na nasze social media, gdzie będziemy na bieżąco informować zarówno o przebiegu trasy, być może o jakichś ciekawostkach, jak również właśnie o tym, gdzie będzie można licytować rzeczy, które wesprą zbiórkę dla Filipa.
1: Wszystkie szczegóły dotyczące akcji znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Nietoperze, owady, nocne stworzenia i inne tajemnicze istoty zamieszkujące Tarnów będą bohaterami rodzinnego spaceru przyrodniczego organizowanego w ramach projektu Fantastyczny Tarnów. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spojrzeć na miejską przyrodę z zupełnie innej perspektywy. Zabawę zaplanowano na sobotę 19 września o godzinie 10. Start przy Domu Kultury Westerplatte. Podczas spaceru uczestnicy wyruszą na poszukiwanie stworzeń, które często budzą niepokój lub kojarzą się z czymś groźnym. Okazuje się jednak, że to właśnie one odgrywają bardzo ważną rolę w miejskim ekosystemie. Wydarzenie będzie okazją, by poznać ich zwyczaje i odkryć fascynujący świat przyrody ukryty tuż obok nas. Wydarzenie potrwa około 90 minut i jest przeznaczone dla osób od 5 roku życia. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Reklama.
6: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. Dziś w gazecie między innymi również tematy kryminalne oraz inwestycyjne. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama.
1: Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Czas teraz na gazetę codzienną Nowiny. Kolejne 3 miesiące może spędzić w areszcie tymczasowym patamorfolog Magdalena H. Na zajmowanej przez nią niegdyś posesji w Lutoryżu w czerwcu bieżącego roku znaleziono 34 zakopane płody ludzkie i ich szczątki. Dzielnicowi z komisariatu w Pruchniku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego quadem. 37-latek miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Budowa nowego mostu na rzece San w Stalowej Woli, najdłuższego tego typu obiektu na Podkarpaciu i trzeciego w Polsce, wkroczyła w decydującą fazę. Inwestycja o wartości blisko 400 milionów złotych ma zostać oddana do użytku w ciągu najbliższych miesięcy. Postępy prac oceniono podczas poniedziałkowej wizyty roboczej z udziałem marszałka Władysława Ortyla. Raz na 2 lata Krosno staje się stolicą współczesnej tkaniny artystycznej. To za sprawą Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna. Konkurs ma już ponad 25-letnią historię. Zainicjowała go Ewa Mańkowska, była dyrektorka Muzeum Rzemiosła, nawiązując do lniarskich i włókniarskich tradycji Krosna i regionu. Dziś należy do najważniejszych w Polsce wydarzeń poświęconych współczesnej tkaninie artystycznej.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
6: O!

Ciekawsze artykuły z Podkarpacia i Małopolski przytoczyła nam dzisiaj na antenie Trend Radia Ewa Bukowiecka. Koleżanka jutro po 9 ponownie wróci do studia z porcją ciekawych informacji. A tymczasem ja już spoglądam na zegar, 10 za pasem, więc wiadomości zbliżają się do nas wielkimi krokami.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu. Wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery. Marcin Krzemiński. Drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
2: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
1: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
3: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
4: My
3: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witalij Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
5: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
1: Tłumaczy prezes zarządu Wrocławskiego Portu Lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
6: Informacje pogodowe dla regionu. Wtorek przynosi nam zachmurzenie małe na niebie, a temperatury dzisiaj w drugiej części dnia nawet powyżej 30 stopni. Wiatr południowo-zachodni w porywach 25 km na godzinę i ciśnienie 1011 hektopaskali. To taki właśnie rys meteorologiczny na mapach Podkarpacia i Małopolski nam przygotowali synoptycy. Jutro podobno ma być jeszcze cieplej. 33 kreski w regionie, jak na wrzesień, całkiem nieźle brzmi.
7: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
8: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
6: Witam wszystkich radiosłuchaczy, tym razem po 10:00. Serwis informacyjny z kraju i ze świata już odsłuchany, a przed nami jeszcze godzinka pełna muzy, jeśli chodzi o program Trendy Start. Łukasz Michtal, kłaniam się i pozdrawiam. Jeśli macie jakieś informacje do przekazania, to zapamiętajcie adres mailowy trendystart@trendradio.pl.

0: powiem szczerze, że 8 dzień września to jest fajny dzień w tym tygodniu, bo po pierwsze mamy dzień samych dobrych wiadomości, mamy też dzień marzyciela, no a jeśli połączymy i jedno i drugie święto, no to wyjdzie nam, że optymiści dzisiaj powinni nam się urodzić na masową skalę. I też optymistyczny będzie ten trendy hit dnia na wtorek, konkretnie, proszę, Kasia Kowalska. I ten przekaz idealny na 8 dzień września.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Zgodnie z planem od samego ranka dzisiaj odkładamy na bok narzekanie, bo przecież dzisiaj oficjalny dzień dobrych wiadomości. Mam nadzieję, że po drugiej stronie radioodbiorników mamy osoby, które wcale nie mają powodów do czarnowictwa. Zero dołowania, serwujemy też wyłącznie to, co wywołuje uśmiech. Zatem muzycznie dzielimy się z wami najlepszymi hitami. Jedyny minus to, że to już jest ostatnia godzinka dzisiejszego programu. Ale kto nas słucha, ten, mam nadzieję, ma dobry humor i przecież u nas przez cały dzień najlepsza muza rządzi.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: 3 września funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Krościenku skontrolowali legalność pobytu obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec wyszedł właśnie na wolność po odbyciu kary za zniszczenie mienia. 43-latek miał możliwość uniknięcia kary pozbawienia wolności, jednak notorycznie nie stosował się do przepisów i nałożonych na niego obowiązków. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Finalnie trafił do zakładu karnego, gdzie spędził 120 dni. Jego pobyt w Polsce stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu. Mężczyzna przez najbliższe 5 lat nie będzie mógł podróżować do państw strefy Schengen. Pod przymusem został doprowadzony do granicy i wyjechał na Ukrainę. W tym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wydali ponad 1000 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Większość przypadków dotyczyła obywateli Ukrainy oraz Mołdawii.
2: Byli to głównie cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, wykorzystali dni pobytu, byli niepożądani na terytorium RP oraz stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Powiat gorlicki planuje rozbudowę budynku przy ulicy Michalusa. Koncepcja zakłada stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego kompleksu administracyjnego. Głównym celem projektu jest konsolidacja wszystkich wydziałów starostwa powiatowego, które obecnie są rozproszone w różnych częściach Gorlic i przeniesienie ich do jednej wspólnej lokalizacji, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: Trwają też prace nad przygotowaniem projektu adaptacji tego obiektu zarówno na potrzeby Nadziei, jak i innych jednostek pomocowych, tak aby wszystkie jednostki mogły być w jednym miejscu. Myślę, że to będzie wielkie, ogromne udogodnienie dla osób korzystających z tego typu pomocy w pięknym, zielonym otoczeniu. Dopiero po uporządkowaniu tych wszystkich kwestii będziemy mogli przejść do kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy budynku przy ulicy Michalusa. Harmonogram będzie zależał przede wszystkim od możliwości finansowych powiatu. Istotne znaczenie ma tutaj również stanowisko gminy Gorlice w sprawie ewentualnego zakupu przez gminę budynku starostwa przy ulicy Bieckiej 3. Chcę podkreślić, że nie zamierzamy rozpoczynać inwestycji bez zapewnienia jej realnego finansowania.
2: Budynek zyska duży parking dla interesantów oraz nowoczesne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. W gminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Podgrodziu zakończono prace inwestycyjne mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów oczekujących na adopcję. W ramach inwestycji wykonano 6 sztuk nowych kojców dla psów wraz z przygotowaniem podłoża przez Zakład Usług Miejskich w Dębicy. Koszty wykonania zadania to 50 tysięcy złotych. Nowa infrastruktura zwiększy komforty zwierząt przebywających w schronisku oraz usprawni organizację opieki nad nimi. Gmina Dębica zachęca mieszkańców do adopcji zwierząt przebywających w schronisku.
1: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

wieczorem, moi drodzy, w regionie wyjątkowy pokaz wojskowy, który miał miejsce w Nowej Dębie. Był to dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy, sprzętu, a także możliwości polskiego przemysłu obronnego. Wszystko działo się na poligonie w Nowej Dębie. Ćwiczenia obserwowali wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, kierownictwo resortu obrony, a także minister obrony Słowacji Robert Kaliniak.

powoli zbliżamy się do końca, jeśli chodzi o poranek Trendy Start w ten wtorkowy czas. Już wkrótce najlepsze hity lat 90. od naszego duetu Ania i Marcin. A ja mam jeszcze dla was coś po polsku. Pektus, jeden moment.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u. Prezydent tymczasem złożył do Sejmu projekt przepisów o kryptowalutach. Najpierw jednak o kilkukilometrowym korku na trasie ekspresowej S2. Marcin Krzamiński. Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 kilometrów ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą i z nią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były dwa pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozieł.
2: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
1: O 15:00 zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Prezydent złożył tymczasem w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
3: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
1: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Iga Świątek poza wielkoszlemowym US Open walkę o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chi Wen-Zhen. Wczorajsza porażka daje jednak sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
4: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej, po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały, ciężko mi ocenić.
1: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
5: Podkarpacie i Małopolska. Dzisiaj z ochmurzeniem małym od samego ranka i tak ma wyglądać ten wtorek, który przyniesie nam dużo promieni słonecznych, które ogrzeją lokalną ziemię do nawet powyżej 30 stopni. Porywy wiatru z południowego zachodu do 20-25 km na godzinę. Dzień zapowiada nam się bez opadów i ciśnienie, które pokazuje barometr, to 1011 hektopaskali. No, tak wygląda pogoda na wtorek, a przed nami już program 90-60. Tam Ania i Marcin mają dla Was przeboje sprzed lat, a ja żegnam się już. Życzę miłego dnia. Łukasz Michnal, do usłyszenia.
6: Reklama. ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Reklama.
11: 90 w 60.

0: 90 dla was.
1: Ania
2: i Marcin.
1: I oczywiście program 90 na godzinę startuje i ma się dobrze, cudownie, co do wspaniałych przebojów, które oczywiście już teraz zapodamy.
2: Tak jest, zostańcie z nami.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Usura?
2: Go with the light.
1: Do Usura? Proszę bardzo. Ale zaskoczenie dla mnie, wiesz?
2: Dlaczego?
1: Dlatego, że ten numer dawno nie słyszałem, już wieki go nie słyszałem, także no, podreperowałem się teraz.
2: Ty lubisz takie włoskie rytmy. Bardzo. Lubisz.

0: with the light, my friend.
1: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze.

0: jak na razie to latamy mentalnie, na przykład ty latasz mentalnie, ja jak mucha czasami dookoła mnie.
1: Ty wiesz, ty latasz jak szerszeń, ty jesteś taki szerszeniowaty.
0: To lepiej nie jako mucha nie pokazuj się w pobliżu.
1: Nie ten. No właśnie. Marcin to taki szerszeń.
0: Ja miała przygodę, słuchajcie, nie z szerszeniem, a z osami, które ją napadły.
1: No, kiedyś to było.
0: No i,
1: ale wiesz, że w tym roku też mnie dwie ugryzły.
0: Tak?
1: No.
0: Ale poprawiły ci słuch. No to masz takie tutaj wypełnienie, wiesz, o tu.
1: A to no nawet tu? Nie tu.
0: Tu.
1: Ugryzły mnie, wódą mnie w tym roku ugryzła.
0: A, w tym udo. Ale nie, no. Wtedy, co, kiedy ci tu i się przylepiły.
1: Okropne. Okropne stworzonka.
0: Uciekałabyś, ja bym cię gonił.
1: Tak, tak.
0: Jako szerszeń.
1: No ty jesteś szerszeniem. Ja bym uciekła przed tobą.
0: No, no nie wiem. 99 rok, moi drodzy, i Samira.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Papadom.
2: Switch.
1: Oj, to jest...
2: Madonna.
1: Lubię ten numer.
2: Ogólnie te starsze kawałki Madonny według mnie, no cudowne.
1: Królowa popu od samego początku, moi drodzy, wkupiła się, że tak powiem, w tą muzykę pop na pewno, ale też około popowe rytmy jak najbardziej też do niej należały. No i oczywiście piękna kariera, nie tylko sceniczna, ale też i filmowa, prawda?
2: Ale trudne życie miała też, to wiesz.
1: Zgadza się. Ale teraz chyba na spokojnie.
2: No mam taką nadzieję.
1: Madonna, już teraz.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trend Radio.
1: Sandra i Lauren, do Niemiec się przenosimy.
2: Ale wiesz co, to jest jeden z bardziej ulubionych twoich przebojów, prawda?
1: Lubię, bardzo lubię.
2: To nie jest taki komercyjny, taka komercha typowa, którą grasz często, ale tutaj takie około.
1: Co
2: nie?
1: Za poprot, jesteś bezczelny, Marcin.
2: Nie, absolutnie.
1: Okropny.
2: No moi drodzy, to zagrajmy.
1: No, wyjątkowo.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj po północy tarnowscy policjanci na ulicy Błonie zatrzymali do kontroli osobową Toyotę, której sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Kierująca pojazdem bez wyraźnego powodu zwalniała i przyspieszała, a także chaotycznie zmieniała pas ruchu. Funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu samochodu do kontroli. Wówczas okazało się, że za kierownicą siedziała 15-letnia dziewczyna. Policjanci sprawdzili jej stan trzeźwości. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W pojeździe znajdowała się również 20-letnia pasażerka, która także była nietrzeźwa. Jak ustalili policjanci, Toyota należała do jej ojca. Po wykonaniu niezbędnych czynności małoletnia została przekazana pod opiekę opiekuna. Policjanci wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym to, w jaki sposób 15-latka weszła w posiadanie samochodu. Podkarpaccy policjanci ruchu drogowego wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości prowadzili wczoraj działania Trzeźwy Poranek. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze skontrolowali w tym czasie 19 013 kierowców. Podczas prowadzonych działań ujawnili 28 kierujących, którzy wcześniej pili alkohol. U 10 kierujących pojazdami mechanicznymi badanie wykazało ponad 0,5 promila. W związku z tym kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Pozostałych 18 odpowie za wykroczenie. Po 2 latach pełnych działań, nowych doświadczeń i wspólnych inicjatyw dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą Rozwój to podstawa – podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Jasło. W roku szkolnym 2025-2026, podobnie jak w poprzednim, uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, dostosowanej do różnorodnych zainteresowań i potrzeb. Warsztaty z fizyki, chemii, matematyki i biologii czy geografii. Każdy miłośnik nauk ścisłych mógł znaleźć coś dla siebie, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
3: Projekt Rozwój to podstawa to projekt, który realizowaliśmy przez 2 lata, bo okres realizacji dotyczy od 2024 roku do 2026 roku do 31 lipca. To prawie 2-milionowy projekt, z czego ponad 1 700 000 złotych to dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej. To jest projekt, który łączył tak naprawdę, jeśli chodzi o oferowane usługi, i ten komponent dla uczniów, i dla kadry pedagogicznej, dla nauczycieli i dla rodziców.
2: Przez cały czas trwania projektu uczniowie mogli korzystać ze wsparcia psycholożek, które służyły pomocą w różnych sytuacjach i wyzwaniach dnia codziennego. Z konsultacji korzystali również nauczyciele.
4: Reklama. Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
5: Reklama.
6: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
7: Największe hity tylko dla Was.
8: Ta grupa, no to jest, można powiedzieć, związana z parkietami Polski i zagranicy. Nie wyobrażam sobie Twojego weselicha, żeby tego utworu nie było.
9: Ja też nie, no mam nadzieję, no. Marcin, że tak będzie.
8: Rozumiesz, Yamaha, Yamaso.
9: Tak
8: i oczywiście
9: będzie.
8: I co? No i co?
9: Atlantis is calling.
8: Nie, ale co robiłby wujek Miociu przy tym utworze?
9: Wiesz, jakby dęsił.
8: No, dęsiłby.
9: Breakdance.
8: Wiesz, co by zrobił?
9: To wiem,
8: no,
9: wiem.
8: Już pokazał to niejednokrotnie, nie?
9: To wiesz, przy tobie tak się popisuje.
8: Przy tobie się popisuje, a przy tobie już nie?
9: Przy mnie już nie.
8: Tak jest postrzegany przez rodzinę.
9: A Marcin, co? No trochę taki crazy. No, ale szczęśliwy. Co się śmiejesz?
8: Dobrze, dobrze.
9: No dobrze, dobrze.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Moi drodzy, kiedy to nagranie pojawiło się na amerykańskiej scenie muzycznej, rockowej, no to wszyscy oszaleli na punkcie Blondie. Do nas też to nagranie dotarło i pamiętam jak dziś, kiedy właśnie wielkie takie przeboje, słuchajcie, grały stacje radiowe bez opamiętania, więc warto wrócić do tego utworu 90 na godzinę.
2: Trochę rocka nie zaszkodzi.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969. Reklama.
1: Max.
2: No?
1: No more.
2: No. No. Nigdy więcej nie powiem ci już sekretów, bo wszystko wypaplasz.
1: To właśnie ty wszystko paplasz.
2: Papli jak ty to nie widziałem nigdy. Wiesz co, ty
1: jesteś, a ty jesteś największym plotkarzem, jakiego ja znam.
2: Na pewno.
1: I nawet ty nie mówisz prawdy, poważnie, tylko ty jeszcze dodasz coś od siebie, tak? Tu coś. No i
2: no bo
1: tak.
2: Słuchaj, jestem kreatywny, nie?
1: Aha, czyli no. Tak to teraz odbierasz, tak, że jesteś kreatywny.
2: To jest kreatywność.
1: Co, słyszycie to? To jest dopiero plotkosz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: ATB to jest oczywiście grupa, której nie sposób nie zapamiętać z lat 90. i można powiedzieć i rzec, że 90. lata, no to oczywiście końcówka lat 90. należała zdecydowanie do ATB i też lata 2000, szczególnie początek.
2: To prawda. Long Way Home.
1: O, taki numer zagrałem.
2: No trochę pięknie. Dzisiaj inaczej.

0: Dziękujemy za dziś, moi drodzy. Program 90 na godzinę wraca już jutro o stałej porze, czyli tuż po godzinie 11. A tymczasem pozdrawiajcie, zamawiajcie. Będziemy grać dla was fajne hity. Do usłyszenia.
1: Pewnie, buziaczki, hej, do zaraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce, są wyniki badania PISA. Ceny ropy mocno w górę, analitycy nie mają dobrych prognoz. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Miriam Lipińska. Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
2: To, co warto zaznaczyć, to, że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco, istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
1: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
1: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśniny Ormus pozostaje mocno ograniczony. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie nadal przybierać na sile, baryłka na światowych rynkach może zdrożeć do poziomu nawet $120. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów, jak poinformowało MSZ w Budapeszcie. To dlatego, że prowadzili oni na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Resort podkreślił, że ta decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności państwa, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wyprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna osoba odpadła, a 3 czekają jeszcze na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są już Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Boheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł natomiast Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dziś w regionie temperatura nawet do 31 stopni, upalnie, więc no takie wakacje, słuchajcie, nam się przypominają w 100%. Choć w tym roku no zdecydowanie nie brakowało wysokich temperatur, były takie epizody. 31 stopni, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, nawet do 32, Ustrzyki, Lesko 30, natomiast Jasło, Krosno, Sanok też w okolicach 30 stopni, 14 w Porywach do 25. To wiatr wieje z zachodu dzisiaj, natomiast ciśnienie 1014 hektopaskali. Zaglądamy jeszcze na naszą mapę pogody na noc, więc noc dzisiaj stosunkowo ciepła, 15 kresek i prawie bezchmurne niebo. Zmieni się wiatr, nie będzie już zachodni, ale południowy, delikatny tej nocy, 6 w porywach do 11. Jutro jeszcze cieplej, apogeum chyba tak temperaturowe właśnie będzie miało miejsce w środę, 34 stopnie, drodzy Państwo, zobaczymy na termometrach. Natomiast w czwartek 21 stopni, w piątek jeszcze chłodniej, bo w okolicach 20. W piątek też możliwe przelotne opady deszczu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
0: Reklama.
6: Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama. Granie na żądanie.
11: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. 8 września, Marii, również Klementyny i Alana. Wszystkiego dobrego dla selenizantów. Wzeszło nam słońce o 5.59, a zajdzie o 19.04. Długość dzisiejszego dnia to 13 godzin i 5 minut, a dzisiejszy dzień jest 251 dniem roku. Do końca roku zostało jeszcze 114 dni. Pozdrowienie i dedykacje, dewiza programu południowego, więc zapraszam bardzo gorąco. Numer do Trendy Radia 7148. Trendy, kropka, i to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. Zostańcie z nami. To trendy i to największe hity na życzenie, na żądanie. Zapraszam.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Przenosimy się do strefy pozdrowień, a u nas na antenie Trendy Radia dla Sabiny gorące i serdeczne płyną prosto z Sanoka od Roberta, który pozdrawiając bardzo gorąco wybrał dla ciebie całkiem świeżą produkcję Marcina Rompeya. Proszę bardzo, człowiek, który no właśnie prowadził u nas disco hity, również teraz wydał fajny numer. Nie. To jest oczywiście najnowsza produkcja, którą prezentujemy już teraz na naszej antenie na żądanie prosto z Sanoka.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Twoje największe przeboje tylko w Trend Radio. Słuchaj non-stop.
4: Bardzo, ale to bardzo dziękuję za wczorajsze pozdrowienia Adrianowi. No tak, Adrian wczoraj pozdrawiał serdecznie Małgosię, która dzisiaj odwzajemnia się i oczywiście prosi o zagranie przeboju. No, spogląda na to lato, było udane, byli za granicą na piaszczystych plażach. No i oczywiście taka piosenka przyszła jej do głowy. No to teraz dedykacja. Zdzisława Sośnicka, żegnaj lato na rok. No właśnie, a za rok pewnie po

Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.

Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś mamy Światowy Dzień Dobrych Wiadomości. Same dobre wiadomości powinny się pokazywać, tak? To trzeba sprawdzać, czy czasem wypłata na konto nie wpłynęła. No i jak rozumiem, dzisiaj politycy mają wolne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wkrótce w Tarnowie rozpocznie się budowa ulicy Rady Europy, która łączy się z ulicą Klikowską. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę 270 metrów jezdni, ale również chodnika, skrzyżowania, zjazdów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach zadania wybudowana zostanie betonowa nawierzchnia drogowa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Klikowską oraz chodnik z Kostki Brukowej. Wykonana będzie kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wyszyńskiego, a także kanalizacja techniczna i nowe oświetlenie uliczne. Przebudowane zostaną sieci gazowa i wodociągowa, a kolidująca z inwestycją infrastruktura zostanie zabezpieczona. Prace obejmą również rozbiórkę elementów kolidujących z budową drogi oraz w razie konieczności wycinkę drzew i krzewów. Wartość zadania to niespełna 4 miliony złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace mają potrwać do 9 miesięcy. Zakończyły się konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy Zarszyn na lata 2026-2036 w formie ankiety dla mieszkańców opublikowanej na stronie gminy. Ankieta dostępna była 3 tygodnie. Na wnioski i analizę przeprowadzonych konsultacji trzeba jeszcze poczekać. Na chwilę obecną na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych oraz analizy zidentyfikowano główne problemy gminy Zarszyn o znaczeniu strategicznym. Problemy określono w 3 strefach – społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
2: Tak najbardziej wyróżniające się problemy, na które zwrócili mieszkańcy uwagę w naszej ankiecie, no to przede wszystkim spadek liczby mieszkańców gminy o blisko 6% na przełomie lat 2015-2024. Niekorzystna struktura i dynamika demograficzna ograniczająca zasoby pracy oraz społeczny potencjał rozwojowy gminy. Mieszkańcy również zwracali uwagę na odczuwaną przez nich ograniczoną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego.
1: Kolejnym wnioskiem z konsultacji były m.in. niewystarczająca dostępność architektoniczna części infrastruktury i usług publicznych, niespójność i niski standard lokalnej infrastruktury rowerowej oraz brak terenów inwestycyjnych w zasobach komunalnych dla potencjalnych inwestorów.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Trasa pełna dobra to charytatywna wyprawa rowerowa przez Polskę organizowana przez Krośnieńską Fundację Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Akcja już ruszyła, a jej głównym celem jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację małego Filipa, który urodził się jako skrajny wcześniak i codziennie walczy o swoją samodzielność, mówi Agnieszka Wasłowicz, mama chłopczyka.
4: Wróciliśmy do domu po 8 miesiącach ciężkiej walki Filipa w szpitalu na respiratorze, 24 na dobę, wspomagany był tlenem i pomalutku żeśmy walczyli, że po prostu, żeby on zszedł, odpinając go po minucie, po dwóch, po pięciu. I po 2 miesiącach nam się udało. Został na samym tlenie, był wspomagany tlenem. Wszędzie żeśmy jeździli z koncentratorem, pulsoksymetrem, bośmy cały czas saturację musieli mierzyć. Cały czas żmudna rehabilitacja, ciężka. Walczymy. No, czasami brakuje sił, ale się nie poddajemy.
1: Trasę ruszył Łukasz Głód z Jasionki, który podjął się wyzwania przejechania całego kraju na rowerze. Akcja nie jest nastawiona na bicie rekordów czasowych czy sportowych. Ma łączyć ludzi w miastach na trasie przejazdu, szerzyć dobro i zachęcać do charytatywnego wsparcia, mówi Jakub Mika, wiceprezes zarządu Fundacji Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.
5: Poza tym, że będziemy podczas całej tej trasy zbierać środki na specjalnie dedykowanym koncie, uruchomimy również licytację, które będzie można od początku trasy oglądać, licytować. Będą to m.in. piłka tenisowa z autografem Coco Gauff, będą to koszulki piłkarskie z autografami. Także zapraszamy na nasze social media, gdzie będziemy na bieżąco informować zarówno o przebiegu trasy, być może o jakichś ciekawostkach, jak również właśnie o tym, gdzie będzie można licytować rzeczy, które wesprą zbiórkę dla Filipa.
1: Wszystkie szczegóły dotyczące akcji znaleźć można na stronie internetowej trendyradio.pl. W czwartek w Parku Miejskim w Jaśle odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. W tym roku będziemy czytać Dziady Adama Mickiewicza. Będzie to okazja do spotkania z klasyką polskiej literatury i wspólnego przeżywania słowa, które od pokoleń inspiruje, porusza i skłania do refleksji. Narodowe Czytalnie to ogólnopolska akcja odbywająca się pod patronatem pary prezydenckiej, która od lat łączy czytelników wokół najważniejszych dzieł polskiej literatury. Początek o godzinie 11.
0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
7: Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wezwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger Uchrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
8: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
9: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
14: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99.
0: Reklama.

ogóle co za dzień? Tak sprawdzam, kto ma imieniny. Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil. No wszystkiego najlepszego, ale ja się pytam, gdzie jest ciasto? Przy tylu solenizantach to powinniśmy już być do końca roku.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Wtorkowe popołudnie w Trend Radio, moi drodzy. Jasielscy policjanci w czasie wolnym od służby jechali na zawody triatlonowe. No i jadąc na te zawody, zobaczyli rozbity samochód w rowie, rozwalony słup energetyczny, zatrzymali się, żeby pomóc, odłączyli akumulator, ale mężczyzna ich przekonywał, kierowca, żeby pod żadnym pozorem nie wzywali policji. Zorientowali się, że chłop jest najzwyczajniej w świecie pijany, no i powiedzieli, że policji nie trzeba wzywać, bo to oni są policja. Miało to miejsce w powiecie dębickim, więc jasielscy policjanci przekazali 29-latka dębickim kolegom. Teraz mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem, a dla jasielskich policjantów wielkie brawa za to, że w czasie wolnym od służby ruszyli na pomoc, widząc rozbity samochód. Więcej informacji z naszego regionu oczywiście o każdej porze dnia i nocy na www.trendyradio.pl, a punktualnie o 14:00 kolejny ekspres informacyjny.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani. Miriam Lipińska. Polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
2: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
1: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
3: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
1: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. Pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli cztery obrazy, ale dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Louvru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Ostatnie tak gorące dni tego roku, przedostatni dzień w zasadzie. Dzisiaj nawet 29 stopni w Tarnowie, Gorlicach i Jaśle, 27,8 w Krośnie oraz Sanoku, w nocy 13 kresek, a jutro w trakcie dnia pełne słońce i nawet powyżej 30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
6: Popołudnie w Trend Radio. Gorące popołudnie, to rozgrzejmy się jeszcze bardziej, muzycznie się rozgrzejmy. Teraz Gloria Estefan i Konga.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio. Dawid Kwiatkowski to artysta, którego będziemy prezentować wam tym razem. Młody, zdolny nastolatek. Wydawałoby się, że cały czas, a to już dorosły wokalista, 30-letni wokalista. Cały czas jednak dostarcza mnóstwo trendy hitów. Jeden z nich przed nami, Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie.

95 i 2 FM. Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1200.

0: 250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.

Sprawdzam sobie jeszcze kalendarium. Moi drodzy, dzisiaj jest, uwaga, Dzień Marzyciela. No normalnie takie święto. I można się rozpłynąć. Można się rozpłynąć w marzeniach, jak zarobić, a się nie narobić, no. Trzeba było iść w politykę za młodu.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez Sanok, gdzie musimy zwolnić na ulicy Przemyskiej, Bony, Jagiellońskiej i Kościuszki oraz na dojazdach do ronda Beksińskiego od strony ulic Rymanowskiej i Dmowskiego. Niedaleko, bo w Grabownicy Starzyńskiej trwa remont skrzyżowania dróg wojewódzkich, ruch sterowany światłami, dość spore utrudnienia. Jedziemy przez Krosno. Szczególna ostrożność przyda się na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej, ulicy Grodzkiej i Jagiellońskiej. Na Jana Pawła na kierunku wyjazdowym z Krosna w kierunku Jasła zajęty jeden pas ruchu, też uważajmy bardziej. W Jaśle zatory robią się na ulicy 17 stycznia i ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy na Piłsudskiego. Wolniej jedziemy przez Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, ogólnie przez centrum. Możemy chwilę się zatrzymać na ulicy Metzgera przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja. W Gorlicach korkują się ulice Kościuszki, Parkowa, Biecka, Legionów, Mickiewicza i ulica Stawiska. Troszkę wolniej na Kołłątaja, Krakowskiej. Chwilę poczekamy, jeżeli wyjeżdżamy w stronę Klęczą.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagieły w Gorlicach. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie 60. lat i 70., ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Doczekał się solidnego liftingu, ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną. To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 190 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji – budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb. Grzyby są cennym składnikiem diety nie tylko ze względu na smak i zapach, ale również ze względu na ich wartość odżywczą i prozdrowotną. Dlatego też warto wprowadzić je do diety nie tylko w okresie ich zbioru. Mogą być one spożywane przez cały rok jako przetwory, grzyby suszone lub mrożone, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
2: Grzyby zawierają witaminy z grupy B, a niektóre gatunki zawierają witaminę B2 i B3 w porównywalnej ilości co produkty zbożowe czy mięso. Na przykład 100 gramów świeżych pieczarek pokrywa około 40% dobowego zapotrzebowania na B2 i 30% na B3. Grzyby zawierają również witaminę C, D, E, witaminę A oraz witaminę B12, która, uwaga, jest witaminą niedoborową. To, co jeszcze znajdziemy w grzybach, to składniki mineralne, takie jak potas, fosfor, magnez oraz żelazo. Nie są to jednak wartości na tyle duże, aby uznać je za najlepsze źródło, więc grzyby traktujmy jako dodatek do innych produktów.
1: Należy jednak pamiętać, że ze względu na występujące u niektórych osób choroby, spożycie grzybów może być przeciwwskazane.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: W czwartek 10 września w Bykowcach odbędą się uroczyste obchody 87. rocznicy walk wrześniowych. Wydarzenie upamiętni żołnierzy 6. Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora, którzy w 1939 roku stoczyli tu potyczkę z niemieckim najeźdźcą. Obchody rozpoczną się o godzinie 10 pod pomnikiem poległych żołnierzy w Bykowcach. Po prelekcji historycznej o 10.15 i złożeniu kwiatów o 10.30 uczestnicy przejdą w uroczystym przemarszu na cmentarz. Tam o godzinie 11.30 zaplanowano modlitwę oraz salwę honorową. Oficjalną część zakończy wspólny poczęstunek wojskową grochówką o godzinie 12.00. Zbliża się czwarty, a zarazem ostatni w tym roku jasielski wakacyjny spacer z przewodnikiem. 12 września w sobotnie popołudnie ponownie będzie można poznawać dzieje Jasła z pokładu zabytkowego Psiukacza. Sobotni spacer i przejażdżka autosanem H9-35 będzie doskonałą okazją do tego, aby jeszcze lepiej poznać sylwetki wybitnych naukowców, wynalazców, lekarzy, artystów, wojskowych i działaczy społecznych, których osiągnięcia wykraczały daleko poza granice Jasła i regionu. Na trasie spaceru znalazły się miejsca związane z postaciami znanych i nieznanych Jaślan. Spacer rozpocznie się o godzinie 15. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytoryjnej generatora nauki GEN. Obowiązuje limit miejsc. Z radością informujemy, że Trendy Radio utrzymuje silną pozycję na rynku i jest najchętniej wybieraną stacją lokalną w powiecie sanockim. Zgodnie z danymi Radia Track zdobyliśmy aż 22,76% udziału w czasie słuchania. To pokazuje, że lokalne informacje, najlepsza muzyka i głos stąd są dla Was najważniejsze. Tworzymy to radio dla Was i z Wami. Każdy Wasz uśmiech przy odbiorniku i wspólnie spędzona chwila napędzają nas do działania. Obiecujemy, że nie zwolnimy tempa i codziennie będziemy dostarczać Wam jeszcze więcej dobrej energii i sprawdzonych informacji.
0: Reklama.
4: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama. Teoria i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Pojawiła się kwota nowej najniższej krajowej. Od 1 stycznia 2027 roku ta najniższa krajowa ma wynosić, uwaga, 4950 zł. No i powiem słowo, które zmienia wszystko. Brutto. Tak na rękę o stówkę więcej niż obecnie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Zajrzyjmy do światowej polityki. Donald Trump zaskoczył. Zmienił fryzurę. Teraz jest szatynem. Krótko mówiąc, no tylko Polacy możemy mieć rudego Donalda. W każdym razie fajna fryzura, fajna. Ja bym wolał, żeby pan mnie zaskoczył bardziej cenami ropy chociażby.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
2: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
3: Bardzo fajnie.
2: Nie za gorąco?
3: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
2: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
4: Nie za bardzo.
2: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
4: Troszeczkę za dużo.
2: Coś jest nie tak z pogodą?
4: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
2: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
5: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
1: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKO-lu. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKO-l Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
1: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. A podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
7: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
1: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w klinicznym szpitalu wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
8: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
1: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Ciepłe dni, jutro będzie jeszcze goręcej. W nocy z wtorku na środę na Podkarpaciu i w Małopolsce średnio 13 stopni, natomiast w środę 31 w Tarnowie, Gorlicach i Jaśle, 29-30 w Krośnie i Sanoku. Od czwartku jednak zdecydowana zmiana, bo na przykład w czwartek w trakcie dnia tylko 16.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć!

0: technoplast.com.pl.
1: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
2: Jeden z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. No i słońce. Słońce już coraz szybciej też zachodzi. Sun Goes Down. Minelli na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: A dzisiaj gościem programu jest Michał Podsiedlik, specjalista do spraw pracy, prawnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, kłaniam się.
1: Dzisiejszym tematem rozmowy będą nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Pierwsza z nich to przekształcenie umowy zlecenia czy jednoosobowej działalności gospodarczej w umowę o pracę na mocy decyzji PIP. Właśnie w jakiej sytuacji PIP może uznać, że zatrudnienie ma cechy umowy o pracę?
2: Przede wszystkim, jeżeli zostanie jednocześnie spełnionych 5 warunków, to znaczy po pierwsze, praca jest wykonywana odpłatnie, po drugie, dana osoba wykonuje swoje obowiązki osobiście. Po trzecie, miejsce pracy jest narzucone z góry przez ten podmiot zatrudniający. Po czwarte, mamy wskazane godziny pracy. No i po piąte, taka osoba ma przełożonego czy przełożoną, która wydaje polecenia służbowe. I tutaj zgodnie z tym, co mówi kodeks pracy, zatrudnienie w takich warunkach to jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. I to bez względu na to, jak ta umowa zawarta się nazywa. I co więcej, kodeks pracy zabrania też zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną, na przykład jakąś umową zleceniem czy umową o świadczeniu usług, jeżeli te warunki są spełnione. Bo gdyby faktycznie było tak, że te warunki są spełnione, a mimo wszystko strony podpisują na przykład umowę zlecenie czy jednoosobową działalność gospodarczą tutaj,

0: wskazują bardziej na umowę o pracę, czyli mamy na przykład terminologię, pracodawca, pracownik, czyli coś, co mamy w kodeksie pracy, jakieś narzucenie sztywnych godzin pracy, typu od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, jakaś informacja o godzinach nadliczbowych, które występują tylko w kodeksie pracy, jakieś dodatki za niedzielę, za święta, to też tylko kwestia, którą znajdziemy w prawie pracy, jakiś urlop wypoczynkowy, przecież tego nie ma w umowach zleceniach w kodeksie cywilnym, jakieś okresy wypowiedzenia identyczne jak w kodeksie pracy, no to w takich sytuacjach jest bardzo duże prawdopodobieństwo, no, że takie zatrudnienie będzie podważone przez inspekcję pracy, no i z tym się trzeba w takich przypadkach na pewno liczyć.
1: A czy zasada swobody umów ma znaczenie przy zawieraniu umowy zlecenia zamiast umowy o pracę?
0: Co do zasady, tak. Bo obie strony mogą sobie swobodnie podjąć decyzję nie tylko dotyczącą rodzaju zatrudnienia, na przykład czy to będzie umowa o pracę, czy umowa o świadczenie usług, czy umowa o zlecenie, czy jeszcze coś innego, ale również warunków tego zatrudnienia, na przykład rodzaj wykonywanych obowiązków. Ale jest jedno ograniczenie, czyli ta sytuacja, w której dane zatrudnienie wykazuje wszystkie cechy wskazane w kodeksie pracy, te 5 cech, o których mówiliśmy przed chwilą. Czyli innymi słowy, jeżeli praca jest wykonywana we wskazanym miejscu, w narzuconych godzinach, osobiście, pod czyimś kierownictwem i odpłatnie, no to wtedy mówimy o umowie o pracę. I tutaj nie ma znaczenia wtedy swoboda umów. Nie ma znaczenia, że ktoś jest na przykład emerytem, studentem. To nie jest istotne. Przepis dotyczy wszystkich osób. No ale też chciałbym, żebyśmy wszyscy tutaj pamiętali o jednej rzeczy, że ta zasada swobody umów nie jest i nigdy nie była całkowita. Czy mogę sprzedać swoją nerkę? No nie. Sprzedać swoje dziecko? Też nie. Czerpać zyski z cudzego nierządu? To też jest zabronione i karane, więc swoboda umów zawsze miała i będzie mieć swoje ograniczenia.
1: Czy podmiot zatrudniający może odwołać się od decyzji PIP o przekształceniu zatrudnienia w umowę o pracę?
0: Takie odwołanie od decyzji Okręgowego Inspektoratu Pracy wnosi się na piśmie, w terminie miesiąca od dnia doręczenia takiej decyzji i to odwołanie powinno zawierać no, takie przytoczenie tych wszystkich zarzutów, wniosków, uzasadnienie, dlaczego się na przykład taki podmiot zatrudniający z tą decyzją nie zgadza. No i teraz, jeżeli inspekcja pracy uzna to odwołanie w całości za słuszne, no to jak najbardziej może się okazać, że ta decyzja będzie zmieniona czy całkowicie uchylona. Natomiast jeżeli to odwołanie nie zostanie uwzględnione, no to wtedy inspekcja pracy przekazuje takie odwołanie niezwłocznie do sądu. I to sąd będzie wtedy decydować, czy taka decyzja jest prawidłowa, wydana przez inspekcję pracy, jest prawidłowa, czy też nie. I to musi się stać w terminie nie później niż miesiąc od wniesienia takiego odwołania. I to też ciekawa jeszcze informacja, bo być może tutaj część z Państwa by zaraz stwierdziła, że to do sądu, to bardzo dużo czasu minie. No tutaj akurat niekoniecznie, bo sąd pracy ma działać w ten sposób, aby ta pierwsza rozprawa przypadła nie później niż miesiąc od momentu, kiedy takie odwołanie pojawi się w sądzie, więc powinno to działać dużo szybciej niż standardowo przy innych sprawach dotyczących prawa pracy.
1: Czy decyzja PIP dotycząca przekształcenia zatrudnienia będzie obejmować cały okres trwania umowy zlecenia bądź też samozatrudnienia?
0: Nie, to nie będzie cały okres zatrudnienia. Decyzja inspekcji pracy o przekształceniu zatrudnienia w umowę o pracę będzie takie skutki prawne wywoływać dopiero od chwili uprawomocnienia danej decyzji, czyli na przykład od daty jej wydania, jeżeli nie zostało złożone odwołanie, bo pamiętajmy, że faktycznie ta możliwość odwołania od tej decyzji jest. Czyli przykładowo, jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenia od 1 stycznia tego roku, ale prawomocna decyzja wydana przez inspekcję pracy dopiero na przykład 8 września. Więc od tej chwili, owszem, moje zatrudnienie przekształciło się w umowę o pracę, ale to jest dopiero od tego 8 września. To, co było od 1 stycznia do 7 września, no nie, to dalej będzie umowa zlecenie, dopiero od tego przykładowego 8 września będziemy mówili o umowie o pracę. No ale może się też okazać, że inspekcja pracy, bo ma takie prawo, albo ten człowiek zatrudniony na podstawie umowy zlecenia stwierdzą, no dobra, to ja już od 8 września mam umowę o pracę, no to ja złożę do Sądu Pracy pozew o przekształcenie całego tego zatrudnienia w umowę o pracę, czyli od 1 stycznia w tym naszym przykładzie, czyli za ten okres wcześniejszy niż ta data wydania decyzji przez Inspekcję Pracy. Inspekcja Pracy też to może zrobić, też ma takie uprawnienie. Czyli tak porządkując całą sytuację i wracając do tego naszego przykładu, prawomocna decyzja obowiązuje od 8 września, od tego momentu jestem pracownikiem, ale występuję do Sądu Pracy o przekształcenie całego okresu zatrudnienia

0: na umowę o pracę, czyli ten okres od 1 stycznia również tak. I gdyby mi się to udało przed sądem, no to pracodawca będzie musiał rozliczyć zarówno składki, jak i zobowiązania pracownicze za cały okres wskazany w treści, ale już wtedy wyroku sądu pracy.
1: A jakie są skutki prawne zawarcia umowy o zlecenie w sytuacji, w której powinna obowiązywać umowa o pracę?
0: Tu trzeba brać pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, inspektor pracy ma możliwość wydania decyzji, która by przekształcała dane zatrudnienie w umowę o pracę. No i w takim przypadku istnieje pewna procedura odwoławcza od takiej decyzji. Czyli jeżeli pracodawca postanowi z tej procedury skorzystać, no to wówczas to nie inspektor pracy, tylko sędzia w sądzie pracy będzie podejmować ostateczną decyzję. Czy w danym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę, czy mimo wszystko nie, jednak to był inny rodzaj zatrudnienia, na przykład jednostkowa działalność gospodarcza, jakaś nie wiem, umowa zlecenia, umowa o świadczeniu usług, cokolwiek takiego. No i z drugiej strony mamy zastąpienie tej umowy o pracę poprzez umowę cywilnoprawną, no może być niezgodne z prawem, może tutaj wyczerpywać znamiona wykroczenie, jeżeli faktycznie te 5 elementów, o których mówiliśmy wcześniej, jednocześnie wystąpią, no to wtedy to będzie wykroczenie. No i jeszcze jedna rzecz na sam koniec, o której chciałbym Państwu powiedzieć, że wydanie przez Inspekcję Pracy takiej decyzji odnośnie przekształcenia danego zatrudnienia w umowę o pracę, to nie może być podstawa jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika. To zwłaszcza nie może stanowić przyczyny, która by uzasadniała rozwiązanie takiego stosunku prawnego, zakończenie jego, wypowiedzenie przez pracodawcę. To byłoby niezgodne z przepisami, to by było też opcją, która wyczerpywałaby znamiona wykroczenia, więc tutaj też nie może pracodawca czegoś takiego zrobić, że przyjdzie inspektor pracy, przekształci nam zatrudnienie w umowę o pracę, to w tym momencie pracodawca stwierdzi, a nie, no to ja w takim razie takiego człowieka z pracy zwalniam. Nie, absolutnie nie. To byłoby niezgodne z przepisami.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Michał Podsiedlik, specjalista do spraw pracy i prawnik, był gościem. Całość rozmowy można odsłuchać na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
2: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej. Reklama.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Trwają ostatnie prace przy przebudowie pasażu łączącego ulicę Bednarską z ulicą Koralewskiego w Jaśle. Pasaż przy ulicy Kościuszki jest już gotowy. Miejsca te zyskały zupełnie nowy wygląd. Jest mniej betonu, w miejsce którego pojawiło się zdecydowanie więcej zieleni oraz ławeczki, na których można usiąść i odpocząć podczas spaceru. Przebudowa pasaży jest związana z realizacją projektu Zielone Jasło, dofinansowanego przez fundusze europejskie. Celem nowych nasadzeń drzew, krzewów, trawozdobnych i kwiatów, jak też montażu elementów tzw. małej architektury, jest nie tylko poprawa estetyki centrum miasta. Dzięki inwestycji zwiększyło się również zacienienie i retencja wód opadowych. Prace zmierzają już ku końcowi. Zakończą się lada dzień. Projekt Zielone Jasło jest realizowany dzięki dofinansowaniu o wartości ponad 5 800 000 zł, jakie miasto Jasło pozyskało w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Nowe rozporządzenie MEN wprowadziło restrykcyjne limity dotyczące żywienia zbiorowego oraz zawartości automatów i sklepików szkolnych. Ze szkół znikają produkty z dodatkiem cukru i soli. W zamian uczniowie znajdą w nich m.in. pieczywo bezglutenowe, soki bezcukrowe, świeże warzywa, owoce oraz gorzką czekoladę. Ze szkół wyeliminowano napoje gazowane, energetyki i napoje słodzone niespełniające limitu. Ograniczone zostało także spożycie mięsa. Jak do tych zmian przygotowała się szkoła podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi Marii Konopnickiej w Jaśle, o tym Elżbieta Dubiel, dyrektor placówki.
3: Nasza stołówka, nasza kuchnia również jest do nich świetnie przygotowana. Dodatkowo jeszcze przeprowadziliśmy w tym roku modernizację kuchni, aby jeszcze sprawniej i jeszcze w sposób bardziej wydajny wydawała posiłki uczniom zgodne z najnowszymi normami, jeśli chodzi o zarówno spożycie cukru, czy spożycie soli, czy o zdrową żywność, która ma być dystrybuowana dla naszych uczniów.
2: Ponadto co najmniej 2 razy w tygodniu zupy muszą być gotowane na wywarach warzywnych. Ograniczono też smażenie do maksymalnie 2 razy w tygodniu.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: W Tarnowskiej Bibliotece Pedagogicznej startuje Młodzieżowy Klub Książki. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkoły średniej i studentów, lubiących dyskutować o książkach, odkrywać nowe tytuły i spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Organizatorzy proponują regularne spotkania, podczas których omawiane będą wybrane tytuły, ciekawe dyskusje na temat literatury, autorów, bohaterów i fabuł, wspólne wybieranie kolejnych lektur oraz przyjazną atmosferę i nowych znajomych. Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie przy ulicy Nowy Świat 30 odbywać będą się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 16:30 do 17:30. Ostateczny termin odpowiadający uczestnikom zostanie ustalony na pierwszym z nich, na którym omawiana będzie Starość Aksolotla Jacka Dukaja. Aby dołączyć do Młodzieżowego Klubu Książki, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mcza@bpt.edu.pl lub przyjść w czwartek 24 września na inauguracyjne, rozpoczynające się o godzinie 16:30 spotkanie. Już jesienią Gorlice ponownie staną się stolicą regionalnego biegania. 4 października odbędzie się jubileuszowa 24. edycja kultowego biegu naftowego. To wyjątkowe wydarzenie, które w unikalny sposób łączy sportową rywalizację z bogatą historią przemysłu naftowego ziemi gorlickiej. Organizatorzy zadbali o to, aby w imprezie mógł wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania i wieku, mówi Adam Rachwał, prezes Stowarzyszenia Maraton Gorlice.
4: Dla naszych biegaczy mamy 2 dystanse do dyspozycji. To jest 10 km i dystans 4,2 km, tak zwany mini maraton rodzinny, gdzie tutaj serdecznie zapraszamy nie tylko tych wytrawnych biegaczy, ale amatorów, którzy przespacerują, przetruchtają bądź przebiegną wspólnie z rodziną właśnie nasz taki mini maraton rodzinny. Do tego jeszcze będzie kategoria specjalna dla Nordic Walking na tymże dystansie 4,2 km. Dla każdego z naszych biegaczy oczywiście przygotowaliśmy już pamiątkowe medale. Meta dla wszystkich będzie na stadionie Osied w Gorlicach, natomiast start dla 10 km będzie przy cerkwi w Owczarach, natomiast na 4,2 km start będzie przy szkole podstawowej w Siarach.
2: Liczba miejsc na liście startowej może być ograniczona, a rejestracja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej.
1: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.

popołudnie w Trend Radio, co pojawi się w miejscu spalonego niestety kościoła w sanockim skansenie. Okazuje się, że najbardziej prawdopodobne są dwie opcje. Pierwsza to znalezienie drewnianego kościoła, który obecnie jest wyłączony z użytkowania, no i mógłby zostać przeniesiony do Sanoka. Druga opcja to jest rekonstrukcja spalonego kościoła, w zasadzie wybudowanie go od nowa, gdyż muzeum dysponuje pełną dokumentacją techniczną, co sprawia, że jest to po prostu możliwe. Ba, swoją pomoc zadeklarowali specjaliści, którzy zajmowali się rekonstrukcją katedry Notre Dame. To są dwie najbardziej prawdopodobne opcje. Jak to się ostatecznie zakończy? Oczywiście, gdy będzie wiadomo, od razu usłyszycie o tym w Trendy Radio. My wracamy do grania, a za chwilę UK Charts na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie. Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger Uchrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
1: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
2: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
0: Reklama.

0: FM.
1: UK Charts w Trendy Radio. Co było hitem początku XXI wieku? No oczywiście złoty czas boys bandów, oczywiście na szczycie też chociażby Britney Spears, ale były też utwory bardziej zapomniane obecnie, na przykład numerem 1 8 września 2001 roku ekipa Blue i kawałek Too Close.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Miriam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy, głowa państwa, a także PiS i Konfederacja zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
2: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
1: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką, tak wynika z międzynarodowego badania edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
3: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
1: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co 4 nastolatek ma poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych 1. stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
1: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: W nocy z wtorku na środę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 13 stopni. Jutro w trakcie dnia jeszcze cieplej, jeszcze goręcej niż dzisiaj. Pełne słońce i nawet 31 stopni w cieniu. Tyle w Tarnowie, Gorlicach i Jaśle, 29-30 w Krośnie i Sanoku. Od czwartku jednak temperatura w zasadzie o połowę mniejsza i duże zachmurzenie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
8: Popcorn w kinie za 35,99? popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
0: Reklama.
10: A ja bycie.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Lecimy do Francji, stamtąd jest duet producentów Offenbach, no i jeden z ich hiciorów. Teraz na początek tej godziny jesteśmy po 16:00. Druga zmiana w Trend Radio, Offenbach i Fall to the Floor.

0: Wyspa FM. Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Popołudnie w Trendy Radio mówi się, że nie ma przyjaźni w showbiznesie, natomiast Cleo i Dawid Kwiatkowski udowadniają, że jest inaczej. Mimo różnicy wieku potrafią się przyjaźnić i udowodnili to nawet wspólnym utworem, dotyczącym tego nawet. Przed nami w ramach Płyty Tygodnia Dawid Kwiatkowski i Cleo, Bratnie Dusze.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec czerwca. Ma na celu gruntowne unowocześnienie obiektu i podniesienie standardu obsługi mieszkańców. Zgodnie z planami modernizacyjnymi prowadzonymi przez gminę Iwonicz-Zdrój, obiekt zyska całkowicie nowe funkcjonalności i infrastrukturę. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: W tej chwili trwa budowa nowego obiektu administracyjnego właśnie do obsługi PSZOK-u. W ramach tego obiektu również powstanie taka salka szkoleniowa po to, żeby realizować tam przede wszystkim takie działania też edukacyjne. Oprócz tego powstają również nowe wiaty, w których będą gromadzone w sposób selektywny odpady, a dodatkowo jeszcze objęliśmy wsparciem w ramach tego projektu 3 wspólnoty mieszkaniowe na terenie gminy Iwonicz-Zdrój i na terenie tych wspólnot powstaną również dodatkowe zamykane wiaty na odpady, które nie tylko poprawią estetykę, powiedzmy, wokół tych wspólnot, 2 na terenie Iwonicza-Zdroju, 1 na terenie Iwonicza, ale przede wszystkim właśnie też wyeliminują takie podrzucanie odpadów.
1: Łączny koszt realizacji projektu wynosi ponad 2,5 miliona złotych. Zamknięte zostało główne wejście do Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4. Do środka będzie można dostać się drzwiami od strony parkingu. W tym czasie będzie trwał remont. Remont obejmie całą strefę wejściową, m.in. pochylnie, schody oraz wejście do windy. Śliskie płytki zostaną zastąpione kostką, a nowe, szczelniejsze drzwi poprawią komfort techniczny wewnątrz budynku. Zmieni się również sam wygląd wejścia, które zyska bardziej estetyczny i przyjazny charakter. Główne wejście na pochylnie prowadzi do windy, dlatego osoby z niepełnosprawnościami lub problemami z poruszaniem się będą musiały skorzystać w trakcie remontu z pomocy pracowników ochrony, żeby wejść do urzędu. Tylne wejścia będą zaopatrzone w dzwonek do wzywania pomocy. W miarę możliwości do osób z problemami z poruszaniem się będą też schodzili urzędnicy. Pozostali klienci będą mogli korzystać z windy dopiero z pierwszego piętra. Wykonawca ma 60 dni roboczych, licząc od 7 września na zakończenie wszystkich prac. Koszt remontu wynosi ponad 240 tysięcy złotych.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności miasto Gorlice zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym Mobilność dla każdego – kadry w drodze. Konkurs jest okazją do pokazania, jak wygląda mobilność w naszym najbliższym otoczeniu. Organizatorzy zachęcają uczestników do uchwycenia ludzi, miejsc i codziennych sytuacji, które pokazują, że mobilność łączy i daje możliwości. Tematem zdjęć może być wszystko, co kojarzy się z przemieszczaniem, aktywnym transportem, komunikacją miejską czy wspólnym korzystaniem z przestrzeni. Rowerzyści, piesi, pasażerowie komunikacji, osoby w drodze do pracy, szkoły czy na spotkanie. Codzienność może stać się inspiracją do stworzenia wyjątkowego fotograficznego kadru. Liczy się nie tylko technika, ale przede wszystkim pomysł, spostrzegawczość i sposób pokazania mobilności. Do udziału organizator zaprasza pasjonatów fotografii. Zgłoszenia prac będą przyjmowane w terminie od 16 września do 16 października.
0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marszes realizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Brico Marszes. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marszes Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marszes Dębica w Galerii Raj.
5: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
7: He he. DJ Sasha's about to

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Sprawdźmy, co słychać u tarnowskich policjantów. Ci zauważyli podejrzanie jadącą Toyotę. Postanowili zatrzymać się, sprawdzić, dlaczego takim slalomem jedzie ta Toyota. No i okazało się, że kierująca nią dziewczyna jest pijana. Prawo jazdy jednak nie straciła. Dlaczego? No bo nie miała jak go wcześniej zdobyć. Za kierownicą Toyoty siedziała pijana 15-latka. Wydmuchała ponad promil alkoholu. Okazało się, że samochód należał do jej ojca. No i teraz młoda dziewczyna będzie tłumaczyć się przed sądem rodzinnym i nieletnich i już w wieku 15 lat otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów. Więcej informacji z regionu oczywiście na www.trendyradio.pl.

0: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi. Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
1: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
0: Reklama.

Za chwilę 17, przed nami ekspres informacyjny w Trendy Radio. Popołudnie we wtorek się oczywiście rozkręca i mamy dla was jeszcze mnóstwo wyśmienitej muzyki. Filip Baćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy. Firmy będą zatrudniać. Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: I zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
1: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy. A jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
3: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
1: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
4: Więcej słońca, więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Widać nawet na Piotrkowskiej.
7: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
1: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
8: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
1: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.

0: Dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 15 stopnia Celsjusza i prawie bezchmurne niebo będzie nam towarzyszyć. Wiatr południowy 6 w porywach do 11, a ciśnienie 1011 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna będzie korzystna. Jutro na termometrach 34 stopnie i prawie bezchmurne niebo. Wiatr południowy 14 w porywach do 25, a ciśnienie 1008 hektopaskali. W czwartek większe zachmurzenie, padać nie powinno, 21 stopni na termometrach.
1: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
4: Po 17.
0: Witam gorąco i serdecznie. Czas na kolejne granie na żądanie. Moi drodzy, teraz antena Trendy Radia należy do Was, bo to Wy możecie wysyłać SMS-y, pozdrawiać, dedykować aż do godziny 19.20. Gorąco i serdecznie zapraszam przed mikrofonem Mikoś Marcin. Dzień dobry.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Wyjątkowe przeboje i wyjątkowe hity. Przenosimy się teraz w okolice Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Michała z Sanoczka. Dokładnie tak. A prośba o zagranie tego kawałka, który już mam przygotowany w mojej playliście, czyli pojawia się Cher i słynne nagranie Save Up All Your Tears.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Kolejne pozdrowienia pojawiają się na 101,9, 95 i 2 FM z okazji rocznicy ślubu. Dla Moniki i Karola gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają przyjaciele. Przyjaciele też zamawiają utwór, który my z miłą chęcią

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Kolejna dedykacja muzyczna pojawia się na antenie Trend Radia. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Janusza z okolic Biecza. Gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Gorlic przekazuje Aneta. No i jeszcze proszę o kawałek. Jeśli możecie, to zagrajcie taki wyjątkowy, słoneczny hit Vase Alarm.

0: Trendy Radio.
1: Wybijamy
0: trendy brzmienie.
1: Wszechczasów dla Ciebie.
2: Największe przeboje, przypominam, na antenie Trend Radia zawsze wieczorem od poniedziałku do piątku program interaktywny, gdzie Wy wymieniacie się oczywiście SMS-ami z nami, czyli oczywiście pozdrowienia, które my przekazujemy na 101.995 i 2FM, oczywiście poparte też kawałkiem, który też w tym momencie się pojawia. Buffalo i ona jest taka piękna, gorąca i serdeczna dedykacja dla mojej kochanej Anetki. Serdeczne pozdrowienia przesyła Lucjan, który oczywiście pozdrawia i oczywiście dedykuje nagranie, które słyszycie już pod moim

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wkrótce w Tarnowie rozpocznie się budowa ulicy Rady Europy, która łączy się z ulicą Klikowską. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę 270 metrów jezdni, ale również chodnika, skrzyżowania, zjazdów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach zadania wybudowana zostanie betonowa nawierzchnia drogowa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Klikowską oraz chodnik z Kostki Brukowej. Wykonana będzie kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wyszyńskiego, a także kanalizacja techniczna i nowe oświetlenie uliczne. Przebudowane zostaną sieci gazowa i wodociągowa, a kolidująca z inwestycją infrastruktura zostanie zabezpieczona. Prace obejmą również rozbiórkę elementów kolidujących z budową drogi oraz w razie konieczności wycinkę drzew i krzewów. Wartość zadania to niespełna 4 miliony złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace mają potrwać do 9 miesięcy. Grzyby są cennym składnikiem diety nie tylko ze względu na smak i zapach, ale również ze względu na ich wartość odżywczą i prozdrowotną. Dlatego też warto wprowadzić je do diety nie tylko w okresie ich zbioru. Mogą być one spożywane przez cały rok jako przetwory, grzyby suszone lub mrożone, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
2: Grzyby zawierają witaminy z grupy B, a niektóre gatunki zawierają witaminę B2 i B3 w porównywalnej ilości co produkty zbożowe czy mięso. Na przykład 100 gramów świeżych pieczarek pokrywa około 40% dobowego zapotrzebowania na B2 i 30% na B3. Grzyby zawierają również witaminę C, D, E, witaminę A oraz witaminę B12, która uwaga jest witaminą niedoborową. To, co jeszcze znajdziemy w grzybach, to składniki mineralne, takie jak potas, fosfor, magnez oraz żelazo. Nie są to jednak wartości na tyle duże, aby uznać je za najlepsze źródło, więc grzyby traktujmy jako dodatek do innych produktów.
1: Należy jednak pamiętać, że ze względu na występujące u niektórych osób choroby, spożycie grzybów może być przeciwwskazane.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Trasa pełna dobra to charytatywna wyprawa rowerowa przez Polskę organizowana przez Krośnieńską Fundację Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Akcja już ruszyła, a jej głównym celem jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację małego Filipa, który urodził się jako skrajny wcześniak i codziennie walczy o swoją samodzielność, mówi Agnieszka Wasłowicz, mama chłopczyka.
4: Wróciliśmy do domu po 8 miesiącach ciężkiej walki Filipa w szpitalu na respiratorze, 24 na dobę, wspomagany był tlenem i pomalutku żeśmy walczyli, że po prostu, żeby on zszedł, odpinając go po minucie, po dwóch, po pięciu i po dwóch miesiącach nam się udało. Został na samym tlenie, był wspomagany tlenem. Wszędzie żeśmy jeździli z koncentratorem, pulsoksymetrem, bośmy cały czas saturację musieli mierzyć. Cały czas żmudna rehabilitacja, ciężka, walczymy. No, czasami brakuje sił, ale się nie poddajemy.
1: Trasę ruszył Łukasz Głód z Jasionki, który podjął się wyzwania przejechania całego kraju na rowerze. Akcja nie jest nastawiona na bicie rekordów czasowych czy sportowych. Ma łączyć ludzi w miastach na trasie przejazdu, szerzyć dobro i zachęcać do charytatywnego wsparcia, mówi Jakub Mika, wiceprezes zarządu Fundacji Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.
5: Poza tym, że będziemy podczas całej tej trasy zbierać środki na specjalnie dedykowanym koncie, uruchomimy również licytację, które będzie można od początku trasy oglądać, licytować. Będą to m.in. piłka tenisowa z autografem Coco Gauff, będą to koszulki piłkarskie z autografami. Także zapraszamy na nasze social media, gdzie będziemy na bieżąco informować zarówno o przebiegu trasy, być może o jakichś ciekawostkach, jak również właśnie o tym, gdzie będzie można licytować rzeczy, które wesprą zbiórkę dla Filipa.
1: Wszystkie szczegóły dotyczące akcji znaleźć można na stronie internetowej trendyradio.pl. Z radością informujemy, że Trendy Radio utrzymuje silną pozycję na rynku i jest najchętniej wybieraną stacją lokalną w powiecie sanockim. Zgodnie z danymi Radia Track zdobyliśmy aż 22,76% udziału w czasie słuchania. To pokazuje, że lokalne informacje, najlepsza muzyka i głos stąd są dla Was najważniejsze. Tworzymy to radio dla Was i z Wami. Każdy Wasz uśmiech przy odbiorniku i wspólnie spędzona chwila napędzają nas do działania. Obiecujemy, że nie zwolnimy tempa i codziennie będziemy dostarczać Wam jeszcze więcej dobrej energii i sprawdzonych informacji.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17.

0: Grande Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Spoglądam na skrzynkę SMS-ową. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Wiolki. Pozdrowienia serdeczne przekazuje Antek i oczywiście dedykacja muzyczna też się ma pojawić. Macarena! O, Los Derio i oczywiście Snoop Dogg. To my zagramy ten kawałek, bo przypominam, to był wielki hit, no nie tak dawnego notowania programu 90 na godzinę. Mamy też pozdrowienia dla babci Eli od Weroniki. Put your hands up.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: 71:48 trendy. I to, co macie do przekazania. Proszę bardzo, serdeczne pozdrowienia i gratulacje dla mojej drugiej koleżanki Angi z okazji sukcesu w życiu. Piosenkę śle Marcin. No i oczywiście zamawia piosenkę. No właśnie, jaka to piosenka będzie? Zespołu One Republic się okazuje. Need Your Love. Pozdrawiam gorąco. My również pozdrawiamy. Mamy też propozycję od Marcina Rogali, który pozdrawia bardzo gorąco wszystkich i prosi dzisiaj Expression. O, no właśnie, takie nagranie pojawi się od Marcina dzisiaj. Pozdrawiam gorąco.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Największe przeboje, przypominam, na antenie Trend Radia zawsze wieczorem od poniedziałku do piątku program interaktywny, gdzie wy wymieniacie się oczywiście SMS-ami z nami, czyli oczywiście pozdrowienia, które my przekazujemy na 101.995 i 2FM, oczywiście poparte też kawałkiem, który też w tym momencie się pojawia. Buffalo i ona jest taka piękna, gorąca i serdeczna dedykacja dla mojej kochanej Anetki. Serdeczne pozdrowienia przesyła Lucjan, który oczywiście pozdrawia i oczywiście dedykuje nagranie, które słyszycie już. Podobnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy. A z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 2023 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
1: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
3: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
1: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach i to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejście do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na ćwierćfinał US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Aryna Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Pegulą i Emmą Navarro. Iga Świątek odpadła wczoraj w czwartej rundzie. To znaczy, że ciężko jej będzie wywalczyć awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. To nie znaczy, że spuści z tonu, uważa Maciej Łuczak z kanału Sport.
2: Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
1: Dziś także pierwsze męskie ćwierćfinały US Open. Najpierw zagrają Amerykanie Frances Tiafoe i Alex Mikkelsen, a w nocy Carlos Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Pod wodzą José Mourinho królewscy mogą być bardzo groźni, mówi trener drużyny z Mediolanu Christian Kivo.
3: Mourinho
1: to zwycięzca, bez cienia wątpliwości. To trener, który wie, jak przekazać pewne rzeczy w odpowiednich momentach i pod tym względem jest niewielu takich jak on na świecie. Pokazał to tutaj podczas swojego pierwszego okresu pracy, ale wszędzie udowadniał, co oznacza być zwycięzcą, ponieważ gdziekolwiek nie poszedł, tam wygrywał. Jestem pewien, że Real Madryt rozegra w tym roku świetny sezon.
3: Una grande stagione.
1: Na boisku w Madrycie być może zobaczymy Piotra Zielińskiego. A z naszej trójki w FC Porto dziś szansę na grę ma tylko Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Mistrzowie Portugalii podejmą Manchester City. Brytyjczyk Matthew Brennan z drużyny Wisma Liza Bike wygrał w Palos de la Frontera po finiszu z peletonu 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To już jego 4. etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
4: Dzisiaj 15 stopni, prawie bezchmurne niebo, wiatr z południa, 6 w porywach do 11, ciśnienie 1011 hektopaskali. 15 stopni, Krosno, Gorlice, Jasło, Dębica, Tarnów, Kraków, Ustrzyki, Lesko, tutaj 14 kresek, również w Nowym Targu i w Zakopanem 13. Ciśnienie 1011 hektopaskali, jutro natomiast 34 stopnie i prawie bezchmurne niebo. Wiatr będzie nam towarzyszył z południa, 14 w porywach do 25, a ciśnienie 1008 hektopaskali. I jeszcze spoglądamy na sytuację biometeo, ta z kolei niekorzystna. W czwartek 21 stopni w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 15 stopnia Celsjusza.
5: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Przypominam numer do nas 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt jedynie złotówa plus VAT, a my oczywiście już wiemy, co z tym zrobić, bo oczywiście mamy na myśli przekazanie tych pozdrowień w eter. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Ani, Moniki, Patrycji, Karoliny i Wery. Bardzo proszę o zagranie kawałka Gigi D'Agostino i The Riddle. To kręcimy się razem.

Kolejne miłe słowa na antenie Trend Radia. Przenosimy się do Jasła. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marioli, która tam mieszka. Serdeczne pozdrowienia przesyłają kumpele z Krosna, które chciały zadedykować jakiś fajny kawałek, a z racji tego, że mają przed sobą listę swoich ulubionych hitów, to wybrały jeden z nich, albo jeden ten wyjątkowy. Two Colors i You Look Like the Sun. Dokładnie tak. Dużo słońca ostatnim czasem nad deszczem.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Naprawdę wieki tego kawałka nie słyszałem. Challenger i oczywiście Baby's Gang. Gorąca i serdeczna dedykacja dla mojego kochanego kwiatuszka Ewy. Serdeczne i gorące pozdrowienia przysyła Oliver i oczywiście dedykuję to nagranie, które pojawia się z miłą chęcią. Go też prezentujemy na antenie Trendy Radio. Przypominam, moi drodzy, 7148 trendy.pl i to, co macie do przekazania. Koszt jedynie złotówa plus VAT to Trendy Radio i wydanie dzisiejsze, dokładnie wieczorne grania na żądanie programu interaktywnego specjalnie dla Was.

teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla mieszkających w Zagórzu. Gorące i serdeczne pozdrowienia właśnie z tego pięknego miasta przekazuje Marek, który chciał zadedykować jakiś fajny kawałek. Jeśli gracie i zamawiane kawałki prezentujecie, to czemu ja się mam nie załapać? No jasne, że tak. Bardzo proszę o Mikos Joseph i no cóż, kawałek a cappella. Na pewno zagracie, bo was bardzo lubię słuchać. My pana również bardzo lubimy i oczywiście dla pana i dla wszystkich pozdrowionych przez twoją osobę pozdrawiamy.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagieły w Gorlicach. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie 60. lat i 70., ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Doczekał się solidnego liftingu, ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną. To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 190 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji – budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb. W czwartek 10 września w Bykowcach odbędą się uroczyste obchody 87. rocznicy walk wrześniowych. Wydarzenie upamiętni żołnierzy 6. Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora, którzy w 1939 roku stoczyli tu potyczkę z niemieckim najeźdźcą. Obchody rozpoczną się o godzinie 10 pod pomnikiem poległych żołnierzy w Bykowcach. Po prelekcji historycznej o 10.15 i złożeniu kwiatów o 10.30 uczestnicy przejdą w uroczystym przemarszu na cmentarz. Tam o godzinie 11.30 zaplanowano modlitwę oraz salwę honorową. Oficjalną część zakończy wspólny poczęstunek wojskową grochówką o godzinie 12.00. Zakończyły się konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy Zarszyn na lata 2026-2036 w formie ankiety dla mieszkańców opublikowanej na stronie gminy. Ankieta dostępna była 3 tygodnie. Na wnioski i analizę przeprowadzonych konsultacji trzeba jeszcze poczekać. Na chwilę obecną na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych oraz analizy zidentyfikowano główne problemy gminy Zarszyn o znaczeniu strategicznym. Problemy określono w 3 strefach – społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
2: Tak najbardziej wyróżniające się problemy, na które zwrócili mieszkańcy uwagę w naszej ankiecie, no to przede wszystkim spadek liczby mieszkańców gminy o blisko 6% na przełomie lat 2015-2024. Niekorzystna struktura i dynamika demograficzna ograniczająca zasoby pracy oraz społeczny potencjał rozwojowy gminy. Mieszkańcy również zwracali uwagę na odczuwaną przez nich ograniczoną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego.
1: Kolejnym wnioskiem z konsultacji były m.in. niewystarczająca dostępność architektoniczna części infrastruktury i usług publicznych, niespójność i niski standard lokalnej infrastruktury rowerowej oraz brak terenów inwestycyjnych w zasobach komunalnych dla potencjalnych inwestorów. W czwartek w Parku Miejskim w Jaśle odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. W tym roku będziemy czytać Dziady Adama Mickiewicza. Będzie to okazja do spotkania z klasyką polskiej literatury i wspólnego przeżywania słowa, które od pokoleń inspiruje, porusza i skłania do refleksji. Narodowe Czytalnie to ogólnopolska akcja odbywająca się pod patronatem Pary Prezydenckiej, która od lat łączy czytelników wokół najważniejszych dzieł polskiej literatury. Początek o godzinie 11.00. Zbliża się 4., a zarazem ostatni w tym roku jasielski wakacyjny spacer z przewodnikiem. 12 września w sobotnie popołudnie ponownie będzie można poznawać dzieje Jasła z pokładu zabytkowego Psiukacza. Sobotni spacer i przejażdżka autosanem H9-35 będzie doskonałą okazją do tego, aby jeszcze lepiej poznać sylwetki wybitnych naukowców, wynalazców, lekarzy, artystów, wojskowych i działaczy społecznych, których osiągnięcia wykraczały daleko poza granice Jasła i regionu. Na trasie spaceru znalazły się miejsca związane z postaciami znanych i nieznanych Jaślan. Spacer rozpocznie się o godzinie 15.00. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytoryjnej generatora nauki GEN. Obowiązuje limit miejsc.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy
1: Kolejne
0: Radio.
1: Pozdrowienia dla wspaniałej Kasi, która dzisiaj obchodzi swoje 40 urodziny. Gorące i ciepłe pozdrowienia od, proszę bardzo, wielu osób. Od Ani, od Kasi, od Moniki, od Renaty, od Basi i od Darka na dodatek. Proszę bardzo, kawałek, wybierzcie coś fajnego. To wybieramy.

Mik i mocna strona. Tak, to serdeczna i ciepła dedykacja dla wspaniałej Wiolki, która dzisiaj obchodzi swoje 26. urodziny, a pozdrowienia, cieplutkie i miłe słowa przekazuje Sebastian.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Serdeczna i gorąca dedykacja dla Ani. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Krystyna. I prosi o zagranie Top Gaz. Dokładnie tak. Dziewczyny pojawią się na naszej antenie i mam nadzieję, że wam się spodoba ten kawałek, który zaprezentujemy teraz. Nie wahaj się. Zagrajmy.

pozdrowienia i dedykacje na 101.9, 95 i 2 FM, a teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla Ewy z Jasła i prośba oczywiście o zagranie kawałka In the Heat of the Night. To oczywiście znana wokalistka z lat 80. Sandra pojawia się na antenie. 7148, trend. I to, co macie do przekazania, wysyłajcie, a my będziemy to prezentować na antenie Trend Radia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarząd PKO Lu podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany. Prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
2: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
4: No nie.
3: Dlaczego?
4: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
3: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
4: Każdy ze śmiorga.
5: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
4: No wszystkich siedmiu poza mną.
2: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
6: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
2: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
6: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
2: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
1: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
7: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
1: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bochenczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano, alarm włączył się krótko przed 6:00. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Matty Cash nie zagrał w meczu Aston Villa z klubem Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Kuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lons, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
2: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
1: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze złotą piłkę. Kamil Majszak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz, wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.
3: Dzisiaj prawie bezchmurne niebo, gwieździsta noc się zapowiada. Krosno-Jasło-Gorlice 15, 16 nawet w Tarnowie, również w Krakowie i Katowicach, Ustrzyki, Lesko, Sanok, tutaj 14 stopni, natomiast jutro, powędruje słupek rtęci nawet do 34 stopnia. Jutro będzie najbardziej upalnie w tym tygodniu, w czwartek już odpuści upał, będzie trochę bardziej rześko, 21 stopni na termometrze. A więc, drodzy Państwo, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
4: Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
9: 71.48, trendy. I to, co macie do przekazania u nas na antenie Trendy Radia, oczywiście kolejne SMS-y, kolejne pozdrowienia. No a jak się w ogóle macie, słuchajcie, bo to tak piszecie do nas, że dzisiaj upalnie, no ale tego upału dużo nie będzie, jeszcze jutro, a później już ochłodzenie na horyzoncie. Wracając do SMS-ów, dla Dominiki z okazji 8. rocznicy ślubu utwór Weź nie pytaj. No pewnie, że nie pytaj, tylko pisz. 71.48, trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty bez VAT, a wam z okazji 8. rocznicy wszystkiego naj, naj, naj od całej załogi Trendy.

gorąca i serdeczna dedykacja dla mojego kochanego Bogusia. Pozdrowienia przesyła Karolina. Bardzo proszę o zagranie jakiegoś wyjątkowego kawałka z racji tego, że dzisiaj kończy 52 lata. Pozdrowienia również dla całego Trendy Radia i wszystkich słuchaczy. My również pozdrawiamy i oczywiście gramy najfajniejsze przeboje, największe hity w graniu na żądanie.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello. W Toruniu nam się kłania w 2619 notowanie programu Trendy Lista. No to od wylotu po cichutku Hania Kuzimowicz, Keira, szkoda na to łez. No, dziewuchy dobrze sobie radziły przez ten czas wakacyjny, szczególnie w tej pierwszej połowie. No, ale niestety, jak to w życiu bywa, są i wzloty, i upadki. No i dzisiaj niestety po raz ostatni się słyszymy, ale to wcale nie oznacza, że poza anteną gramy.
2: Wyloty.

0: Weekendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Po wylocie czas na nowości. Propozycja pierwsza. Ja jestem zakochana w głosie Oskara Cymsa. No, dla mnie to on po prostu czaruje na tej scenie. Bez końca, bo o tym singlu mowa. Co prawda Oskar zadebiutował już w 2023 roku albumem Nigdy Wcześniej. No to takim kluczowym momentem w jego karierze było otrzymanie bursztynowego słowika, co pozwoliło mu na rozwinięcie skrzydeł. No i popatrzcie, gdzie doszedł, do jakiej publiki, no do całej Polski. No to gramy nowość, no i czekamy oczywiście na nową płytę.
0: Propozycje.

0: Oskar Cyms i Bez końca przed chwilą na naszej antenie, a już teraz Kasia Sienkiewicz z najnowszym singlem Zimne ognie. Przerwę w działalności Kwiatu Jabłoni artystka wykorzystuje na realizację swojego pierwszego projektu solowego. Oczywiście już słyszeliśmy szczególnie w trendy liście hit Były momenty. No to doczekaliśmy się kolejnej premiery. No ja jestem też fanką, jeżeli chodzi o Kasię Sienkiewicz. No możemy tu usłyszeć naprawdę bardzo fajny materiał inspirowany takim, no właśnie, popem, ale z lat 80. Czujemy taki jeszcze wakacyjny nastrój, mega taneczny vibe, no i chyba o to chodzi. No to co, lecimy?
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają ostatnie prace przy przebudowie pasażu łączącego ulicę Bednarską z ulicą Koralewskiego w Jaśle. Pasaż przy ulicy Kościuszki jest już gotowy. Miejsca te zyskały zupełnie nowy wygląd. Jest mniej betonu, w miejsce którego pojawiło się zdecydowanie więcej zieleni oraz ławeczki, na których można usiąść i odpocząć podczas spaceru. Przebudowa pasaży jest związana z realizacją projektu Zielone Jasło, dofinansowanego przez fundusze europejskie. Celem nowych nasadzeń drzew, krzewów, trawozdobnych i kwiatów, jak też montażu elementów tzw. małej architektury, jest nie tylko poprawa estetyki centrum miasta. Dzięki inwestycji zwiększyło się również zacienienie i retencja wód opadowych. Prace zmierzają już ku końcowi, zakończą się lada dzień. Projekt Zielone Jasło jest realizowany dzięki dofinansowaniu o wartości ponad 5 800 tysięcy złotych, jakie miasto Jasło pozyskało w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Zamknięte zostało główne wejście do Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4. Do środka będzie można dostać się drzwiami od strony parkingu. W tym czasie będzie trwał remont. Remont obejmie całą strefę wejściową, m.in. pochylnie, schody oraz wejście do windy. Śliskie płytki zostaną zastąpione kostką, a nowe, szczelniejsze drzwi poprawią komfort techniczny wewnątrz budynku. Zmieni się również sam wygląd wejścia, które zyska bardziej estetyczny i przyjazny charakter. Główne wejście na pochylnie prowadzi do windy, dlatego osoby z niepełnosprawnościami lub problemami z poruszaniem się będą musiały skorzystać w trakcie remontu z pomocy pracowników ochrony, żeby wejść do urzędu. Tylne wejścia będą zaopatrzone w dzwonek do wzywania pomocy. W miarę możliwości do osób z problemami z poruszaniem się będą też schodzili urzędnicy. Pozostali klienci będą mogli korzystać z windy dopiero z pierwszego piętra. Wykonawca ma 60 dni roboczych, licząc od 7 września na zakończenie wszystkich prac. Koszt remontu wynosi ponad 240 tysięcy złotych. Już jesienią Gorlice ponownie staną się stolicą regionalnego biegania. 4 października odbędzie się jubileuszowa 24. edycja kultowego biegu naftowego. To wyjątkowe wydarzenie, które w unikalny sposób łączy sportową rywalizację z bogatą historią przemysłu naftowego ziemi gorlickiej. Organizatorzy zadbali o to, aby w imprezie mógł wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania i wieku. Mówi Adam Rachwał, prezes Stowarzyszenia Maraton Gorlice.
3: Dla naszych biegaczy mamy dwa dystanse do dyspozycji. To jest 10 km i dystans 4,2 km, tak zwany mini maraton rodzinny, gdzie tutaj serdecznie zapraszamy nie tylko tych wytrawnych biegaczy, ale amatorów, którzy przespacerują, przetruchtają bądź przebiegną wspólnie z rodziną właśnie nasz taki mini maraton rodzinny. Do tego jeszcze będzie kategoria specjalna dla Nordic Walking na tymże dystansie 4,2 km. Dla każdego z naszych biegaczy oczywiście przygotowaliśmy już pamiątkowe medale. Meta dla wszystkich będzie na stadionie Osied w Gorlicach, natomiast start dla 10 km będzie przy cerkwi w Owczarach, natomiast na 4,2 km start będzie przy szkole podstawowej w Siarach.
1: Liczba miejsc na liście startowej może być ograniczona, a rejestracja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej.
0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
6: Ja oczywiście zapraszam do głosowania. 7148 trl.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa. Zakładka notowania. Wchodzicie, klikacie łapkami w górę lub w dół. Już bezpłatnie. Voilà.
7: No nic prostszego. Na 20 Aleksandra Stan w remiksie Fire jako nowość. No chyba jeszcze tęsknicie za latem. Ja zresztą też. Na 19 Dub Dogs California Dreamin' w remiksie z 20, a na 18 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me z 16.
8: 20.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Bartuś, no widzę i widziałam już wcześniej, no ale skoro już drugi raz widzę wiadomość, to no nie pominę. Zagrajcie Mary Sernehold, That's the way my heart goes, please. No, Bartku, dobra, mówisz, masz, niech będzie. Następnie na 17 Lawinia i Lajoks i Reasons ze 12. I zaraz przypomnę, w jaki sposób możecie też podsyłać... No właśnie, propozycje do programu Trendy Lista, bo wiem, że czasem wam to się myli jedno z drugim, także zaraz przypominajka wlatuje.

A więc tak, można podsyłać swoje propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że no właśnie, trzeba pamiętać, żeby były to utwory, które obecnie są nowościami na rynku muzycznym. No, czyli nie może być to na przykład Rihanna i Diamond z któregoś tam roku, ale ten hit może zostać użyty w programie, jeżeli na przykład, nie wiem, jedziecie gdzieś i chcielibyście coś usłyszeć. No, to o to z tym chodzi. Te propozycje możecie podsyłać na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej Trendy Radio lub też na redakcję @trendyradio.pl. To jest oczywiście adres e-mail do nas. Także no nic prostszego, tylko żeby te hity były takie no w miarę cenzuralne. Miejcie to na uwadze. No bo niestety, ale takowych z takim przekazem nie emitujemy, przypominam. Na 16 Anotre Talk to You z 19, 15 tu Colors Heart to Heart z 18, a na 14 Aj Spadek i to aż o 3 oczka Armin van Buuren Here in My Arms. Ładnie. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego. Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratko Mladića. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
2: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladića w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladića wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
1: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał, że to szop pracz. Sąd uznał, że to kompletnie niewiarygodne. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Ewa Pajor z Barcelony znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki. Na liście najlepszych zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. W ubiegłym roku triumfowali Francuz Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. A ruszył właśnie nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polskiego zespołu tradycyjnie nie ma w elicie, za to w innych klubach gra 11 naszych reprezentantów. Najwięcej w FC Porto, które wieczorem gra z Manchesterem City. W portugalskim zespole grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
3: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
1: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień.

nocy od 10 do 18 stopni, a jutro pogoda podzieli Polskę na pół, po skosie. Na północy i zachodzie chłodniej, około 20 stopni i deszczowo, a na południu i wschodzie Polski zdecydowanie cieplej, upalnie, 30 stopni, a do tego pełne słońce. Warto się nacieszyć, bo to już raczej łabędzi śpiew.

0: forever.
1: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: A my wreszcie wyrywamy karteluszkę z kalendarza. Dzień dobrych wiadomości. No ja żadnej takiej jakiejś wybitnej dzisiaj co prawda nie dostałam, ale jeżeli wy takową posiadacie, no to ja czekam na wiadomości od was. Święto jest co prawda nowe, ponieważ ustanowione w 2001 roku przez środowiska zrzeszające elity intelektualne i artystyczne. No, jak to brzmi ciekawie, nie? No właśnie. Dobra, moi drodzy, ja czekam w takim razie na wasze pozytywne myśli, a my się trochę rozbujamy, bo już trzynastka. Cyryl Filip z 17 na 12 Roxy niech będzie nam dzisiaj w dwulokatowym awansie, a na 11 Moti All Summer With You, no i tu z 15.
3: 13.

to nie wszystko, bo dzisiaj jakiś dzień pełen pozytywów, bo jeszcze obchodzimy Dzień Marzyciela. O czym marzycie, też możecie pisać, chociaż no pewnie sobie jutro przeczytamy, bo nie wszystkie wiadomości zdążę. No i tak jest codziennie, także już chyba się trochę przyzwyczailiście do tego, ale no...

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Miasta w Brzozowie informuje, że w związku z bardzo dużym poborem wody oraz brakiem możliwości zapewnienia jej ciągłej dostawy dla całego miasta konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia dostaw wody. Woda będzie wyłączona do 6 rano. W godzinach nocnych zbiornik będzie napełniany, aby w ciągu dnia możliwe było zapewnienie dostępu do wody wszystkim mieszkańcom. Magistrat prosi także o bardzo oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. Magistrat apeluje, by w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody ograniczyć jej zużycie wyłącznie do niezbędnych potrzeb socjalno-bytowych. Mieszkańcy proszeni są o zaniechanie korzystania z wody pitnej do celów gospodarczych, które nie są pilne, na przykład podlewanie zieleni czy mycie pojazdów. Trwa modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec czerwca. Ma na celu gruntowne unowocześnienie obiektu i podniesienie standardu obsługi mieszkańców. Zgodnie z planami modernizacyjnymi prowadzonymi przez gminę Iwonicz-Zdrój, obiekt zyska całkowicie nowe funkcjonalności i infrastrukturę. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: W tej chwili trwa budowa nowego obiektu administracyjnego właśnie do obsługi PSZOK-u. W ramach tego obiektu również powstanie taka salka szkoleniowa po to, żeby realizować tam przede wszystkim takie działania też edukacyjne. Oprócz tego powstają również nowe wiaty, w których będą gromadzone w sposób selektywny odpady, a dodatkowo jeszcze objęliśmy wsparciem w ramach tego projektu 3 wspólnoty mieszkaniowe na terenie gminy Iwonicz-Zdrój i na terenie tych wspólnot powstaną również dodatkowe zamykane wiaty na odpady, które nie tylko poprawią estetykę, powiedzmy, wokół tych wspólnot, 2 na terenie Iwonicza-Zdroju, 1 na terenie Iwonicza, ale przede wszystkim właśnie też wyeliminują takie podrzucanie odpadów.
1: Łączny koszt realizacji projektu wynosi ponad 2,5 miliona złotych. Nowe rozporządzenie MEN wprowadziło restrykcyjne limity dotyczące żywienia zbiorowego oraz zawartości automatów i sklepików szkolnych. Ze szkół znikają produkty z dodatkiem cukru i soli. W zamian uczniowie znajdą w nich m.in. pieczywo bezglutenowe, soki bezcukrowe, świeże warzywa, owoce oraz gorzką czekoladę. Ze szkół wyeliminowano napoje gazowane, energetyki i napoje słodzone niespełniające limitu. Ograniczone zostało także spożycie mięsa. Jak do tych zmian przygotowała się szkoła podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi Marii Konopnickiej w Jaśle, o tym Elżbieta Dubiel, dyrektor placówki.
3: Nasza stołówka, nasza kuchnia również jest do nich świetnie przygotowana. Dodatkowo jeszcze przeprowadziliśmy w tym roku modernizację kuchni, aby jeszcze sprawniej i jeszcze w sposób bardziej wydajny wydawała posiłki uczniom zgodne z najnowszymi normami, jeśli chodzi o zarówno spożycie cukru, czy spożycie soli, czy o zdrową żywność, która ma być dystrybuowana dla naszych uczniów.
1: Ponadto co najmniej 2 razy w tygodniu zupy muszą być gotowane na wywarach warzywnych. Ograniczono też smażenie do maksymalnie 2 razy w tygodniu.
4: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W Tarnowskiej Bibliotece Pedagogicznej startuje Młodzieżowy Klub Książki. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkoły średniej i studentów, lubiących dyskutować o książkach, odkrywać nowe tytuły i spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Organizatorzy proponują regularne spotkania, podczas których omawiane będą wybrane tytuły, ciekawe dyskusje na temat literatury, autorów, bohaterów i fabuł, wspólne wybieranie kolejnych lektur oraz przyjazną atmosferę i nowych znajomych. Spotkania w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie przy ulicy Nowy Świat 30 odbywać będą się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 16:30 do 17:30. Ostateczny termin odpowiadający uczestnikom zostanie ustalony na pierwszym z nich, na którym omawiana będzie Starość aksolotla Jacka Dukaja. Aby dołączyć do Młodzieżowego Klubu Książki, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mcza@bpt.edu.pl lub przyjść w czwartek 24 września na inauguracyjne, rozpoczynające się o godzinie 16:30 spotkanie. Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności miasto Gorlice zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym Mobilność dla każdego – kadry w drodze. Konkurs jest okazją do pokazania, jak wygląda mobilność w naszym najbliższym otoczeniu. Organizatorzy zachęcają uczestników do uchwycenia ludzi, miejsc i codziennych sytuacji, które pokazują, że mobilność łączy i daje możliwości. Tematem zdjęć może być wszystko, co kojarzy się z przemieszczaniem, aktywnym transportem, komunikacją miejską czy wspólnym korzystaniem z przestrzeni. Rowerzyści, piesi, pasażerowie komunikacji, osoby w drodze do pracy, szkoły czy na spotkanie. Codzienność może stać się inspiracją do stworzenia wyjątkowego fotograficznego kadru. Liczy się nie tylko technika, ale przede wszystkim pomysł, spostrzegawczość i sposób pokazania mobilności. Do udziału organizator zaprasza pasjonatów fotografii. Zgłoszenia prac będą przyjmowane w terminie od 16 września do 16 października.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa. trendradio.pl, także zachęcam bardziej, no właśnie, też do korzystania z naszej strony internetowej. Na 7 Steve Aoki, Gravity z 3, na 6 Axwell, Whatever Turns You On z 10, a na 5 Bryska, Dims, Myśl o Mnie z 6, no myślimy.
2: 7.
3: W dół.

No, ma to sens, ma to sens. Pozdrawiamy oczywiście Krystynę z Sanoka. No Krysiu, no jest w tym jakieś ziarnko prawdy. Pani Krysia pozdrawia i mówi, że no nie mówi się o swoich marzeniach, bo się później nie spełniają. No i właśnie, tu rodzi się kolejne pytanie. Czy wierzycie właśnie w takowe przesądy, czy też nie? No ja przyznam szczerze, że no różnie to bywa, bo wiem, że słowa mają moc, no i jak coś powiemy, no to może się spełnić, także chyba różnie z tym jest, nie? No ważne, żeby ten balans życiowy, no był pokierowany w tą pozytywną stronę, no i tego się chyba trzymajmy. No to w takim razie trzymam kciuki, żeby te marzenia się spełniły, pani Krysiu. Na czwartym Joel Corey Whispers, siódemy, na trzecim DJ Goya Michiko, a na drugim Benny Benassi. Every single day z piąteczki. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 4.

Halo, halo. Ja zapraszam na podsumowanie. Wylot Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez, propozycje Oskar Cymes bez końca, Kasia Sienkiewicz, Zimne ognie na 20, Aleksandra Stan i Fire, 19, Dub Dogs, California Dreamin', 18, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 17, Lavinia i Lyox, Reasons, 16, Anna to Talk to You, 15, Two Colors, Heart to Heart. Na 14, Armin van Buuren, Here in My Arms, 13, Cyril Fillet, 12, Roxy Niech Będzie Nam, 11, Moti, All Summer With You, 10, Somber My Body Isn't Ready, 9, Last Go Rise, 8, Notion You Know, 7, Steve Aoki, Gravity, 6, Axwell, Whatever Turns You On, 5, Bryska, Myśl o Mnie, 4, Joel Corey, Whisper, na 3, DJ Koya, Michiko, 2, Benny Benassi, Every Single Day i zwycięża bez żadnych zmian, Dimitri Vegas i Turn the Tide ze Silver na ficie. No najsik, no to co na full? Koniecznie. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejsze prezydium.
3: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
3: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
3: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
1: Uwaga mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Prace Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi m.in. o cyberataki, sabotaż i akcje destabilizacyjne. Gazeta przypomina pożar hali przy Marywilskiej w Warszawie oraz próbę wysadzenia ważnej linii kolejowej, za którymi stali rosyjscy dywersanci. Der Spiegel użył słowa: Polska może być dzisiaj laboratorium wojny przyszłości. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
5: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
1: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Przed Białym Domem stanął fragment stalowej belki wydobytej z ruin World Trade Center po zamachach z 11 września 2001 roku. Ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
6: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
1: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.

0: Jutro w połowie Polski 20 stopni i raczej deszczowo, a w drugiej połowie 30 stopni i mnóstwo słońca. A granica przebiegnie tak po skosie. Północno-zachodnia Polska trochę chłodniejsza i deszczowa, a południowo-wschodnia upalna.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Na gorącym uczynku pijany prokurator zatrzymany na motocyklu. Dobre wieści z rynku pracy. Firmy szykują rekrutację, zwolnień ma być mniej. Polska testuje drony o zasięgu 1000 kilometrów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, zastępca prokuratora rejonowego, zatrzymany przez policję. Jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Jak do tego doszło? O tym Agnieszka Wynarska.
2: Prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku w okolicach Bydgoszczy. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić motocykl, policję powiadomił ekspedient sklepu, w którym kierowca miał wypić na miejscu alkohol. Mężczyzna nadal pozostaje zatrzymany. Dziś prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
1: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia. W najbliższych miesiącach o zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw, a tylko 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy będą mogli liczyć kandydaci w branży budownictwa i nieruchomości, a także przemysłu oraz jeszcze handel i logistyka. A teraz inne badanie. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, nieco ponad połowa próbuje odkładać pieniądze na czarną godzinę, a kwotę powyżej 100 tysięcy zł odłożyło 14% badanych. Takie są wyniki badania Velobanku. Jednocześnie większość z nas nie rusza swoich oszczędności. Ponad połowa deklaruje, że nie musiała w ciągu ostatniego roku wyciągać nic ze skarbonki. Zmieniamy temat. Rosja odbudowuje swoje siły. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt oraz potrzeby Ukrainy przez miesiące i lata, powiedział wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Elbridge Colby. Wezwał też Europę do utrzymania lub zwiększenia wsparcia dla Ukrainy przez zakup broni z USA. Tymczasem polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu zacznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
3: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
1: Testowane drony nie będą uzbrojone. O prowadzonych ćwiczeniach mają być informowani Polacy alertami RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju, podczas wizyty w parlamencie.
4: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
1: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Niedługo najbardziej prestiżowy polski konkurs filmowy, czyli Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie ogłoszono skład przewodniczących jury. W tym roku to Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun i Sławomir Fabicki. W ramach festiwalu będą 4 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Walka o Złotego Lwa zacznie się 21 września.